gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka

koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: W trolejbusie

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Miłego dnia, pogodnego dnia. Życzę Piotr Adamczyk. Dla słuchaczy Radia Pogoda też słucham.
1: Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran, nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie, wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kitła kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc wrotem, nie pamiętasz już potem, jak czekałem z łopotem spragnionych ust.

0: To nie do wiary,
1: że niedawno tak to było. W słuchawce głos:
2: kochany, dzwonisz, jak to miło.
1: A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpie, mówiłaś:
2: tak, bo ja się często kąpię.
1: Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś, tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran, nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukle ciało, trąc flotem, nie pamiętasz już o tem, jak czekałem z łopotem spragnionych ust.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Cześć, witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i pozdrawiam bardzo serdecznie Dariusz Kordek.
1: Już nie mów nic, na próżno tłumaczyłbyś. Już rób co chcesz, nie ściągaj tak brwi. Przebaczasz mi, nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz, a zresztą za późno.

Kochany, złoty, cudny, srebrny, nikt, tylko ty, nikt, tylko ty. Nikt inny przez pół godziny, już potem nie był tak jedyny, jak ty.

belkoty. Ach, gdybyś wtedy wrócić zechciał, ach, mogłeś wrócić, aleś nie chciał, jak nikt, tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat. Już tam tu grób, na grobie już trawa jest, a w trawie jak kwiat półsmutna piosenka.

książka przeczytana, zapomniana. Nikt, tylko ty. Ty jeden tylko i nikt inny.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie snu.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak wiesz? Na chłopaków z naszej ulicy,

wyrósł człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzie. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

wypadł z

pan taki biedny, taki sam, więc prośbę tę do pana mam. Niech pan mnie weźmie ze sobą do domu. Ja pana proszę, ja błagam, ja chcę. Ja jestem grzeczna, nie wadzę nikomu. A żonie niech pan powie, że pan znalazł mnie.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.

0: Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
3: Drogowskaz. Radia Pogoda.
4: Zaczyna się ruch w Warszawie z kierunku północnego Modlińska. Powoli zbiera pierwsze auta. Zdejmij ciąg z gazu po nocnym deszczu, gdzieniegdzie naprawdę może być ślisko. Po weekendowych mistrzostwach Marszałkowska znowu w pełni przejezdna, a na Pragę wróciły tramwaje na Aleję Zielenicką. Rondo Waszyngtona odzyskało prawy pas.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, a trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Herbatka. O tak, ale najpierw kawa o poranku, akurat w moim przypadku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut będzie godzina 7. Ja nie wiem, czemu państwo tacy od rana. No ale dobrze, skonfrontujmy się. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Słucham Radia Pogoda od kilku dobrych lat. I szczerze mówiąc, to czuję się po macoszemu potraktowany przez Radio Pogoda. Niedoceniany, bo wy głównie zakładacie, że waszymi słuchaczami muszą być seniorzy i tylko seniorzy pod kątem seniorów, a ja nie jestem jeszcze seniorem, bo ledwie dopiero 50 przekroczyłem, a lubię słuchać starych piosenek polskich, starych piosenek nie tylko polskich. Z tego wynika, że powinienem jednak zrezygnować ze słuchania Radia Pogoda, no bo nie jest ono kierowane do mnie. Mimo wszystko kłaniam się.
3: Mimo wszystko to również się odkłaniamy. Nie, no proszę pana, nie wiem dlaczego pan tak sądzi. Nie dalej jak wczoraj, słuchaczką, gościem Radia Pogoda w naszej audycji Moje Najpiękniejsze Melodie była pani Małgosia, która ma 37 lat i padło to w programie. I słucha, to z jednej strony. I słuchają nas ludzie w każdym wieku, prawda, proszę państwa? A z drugiej strony, czy jest coś złego w robieniu czegokolwiek, a nawet bardzo wiele dla seniorów? Bo ja uważam, że nie. Proszę pomyśleć perspektywicznie, proszę pana, pan też będzie seniorem, czego panu oczywiście serdecznie życzę, bo nie każdy ma taką możliwość, wiadomo o co chodzi. Dziękuję bardzo za ten telefon. Serdecznie pana pozdrawiamy, proszę tak łatwo nie rezygnować i posłuchać wałów jagiellońskich teraz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A propos seniorów. Jeden z hiszpańskich klubów piłkarskich zrobił coś pięknego dla seniorów w ostatni weekend. I o tym między innymi po siódmej będziemy mówić w Radiu Pogoda. A za chwilę wiadomości, Michale.
1: A w nich o nowym stanowisku w Tatrzańskim Parku Narodowym. To też tak z angielska, przepraszam, z amerykańska nawet. Cyber Ranger. Czyli ktoś, kto siedzi i patrzy w ekran, w monitor. Jest... I tropi, i szuka. A czego szuka? Jaki to ma związek z Tatrami, o tym za chwilę w wiadomościach.
0: No z uwagą posłuchamy. Cyber Ranger, mówisz. Bardzo ładnie.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
11: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
12: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Została ostatnia reklama.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza. Jest zaraz po 7, no tak mniej więcej o 7:10. Teraz bardzo ważne wiadomości.
2: Amerykańska baza w Polsce. Rozstrzygnięcie być może już w tym tygodniu. Telefony mają zamienić się w syrenę alarmową. Nowy system ostrzegania w Polsce. W przychodniach coraz więcej powakacyjnych infekcji.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
1: Michał Pierzchała.
2: W tym tygodniu mają rozstrzygnąć się losy stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać o tym z Donaldem Trumpem. Ta rozmowa jutro, a w środę wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pittem Hegsethem. W sprawie lokalizacji stałej bazy amerykańskiej w Polsce wymieniane są 3 województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
4: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: Resort pracuje nad modyfikacją syreny w całej Polsce. Remontowane są także schrony. W przychodniach coraz więcej powakacyjnych infekcji. Na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić, tym bardziej, że w aptekach są już nowe szczepionki. Warto też cały czas dbać o siebie, mówi lekarka rodzinna z Lublina Marzena Boguń-Hajkowska w rozmowie z naszym reporterem.
5: Jakieś takie domowe sposoby, które są sprawdzone i państwo rzeczywiście jako lekarze je polecają?
6: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
5: Które objawy wskazują na to, że już to jest ten czas, że trzeba przyjść do lekarza i zwrócić się po odpowiednią konsultację?
6: Przede wszystkim, jeżeli długo utrzymuje się gorączka, powyżej 3-4 dni, kaszel taki, który nie ustępuje po leczeniu środkami przeciwkaszlowymi, bóle w klatce piersiowej.
2: Najskuteczniejszą ochroną jest szczepionka, darmowa dla dzieci, seniorów i kobiety w ciąży. Przed zastrzykiem trzeba skonsultować się z lekarzem. W ręce małopolskiej policji wpadli dwaj podejrzani o piątkową kradzież w salonie jubilerskim w Limanowej. Łupem złodziei padła biżuteria o wartości szacowanej na 600 tysięcy złotych. Dwaj złodzieje pojawili się w salonie. Jeden z nich poprosił o pokazanie kilku przedmiotów, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
7: W czasie przymierzania złotego łańcuszka sięgnął po całą tackę, po czym wybiegł ze sklepu.
2: Monitoring uchwycił, że jak dwaj mężczyźni uciekają białym samochodem, zatrzymano ich wczoraj w wynajętym mieszkaniu w Krakowie. Było tam też dwoje innych osób. Ich ewentualny udział w tym albo innych przestępstwach będzie przez policję wyjaśniany. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami oraz przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. Charakter naruszeń zmienia się w zależności od sezonu. Zimą najczęściej pojawiają się materiały dotyczące nielegalnych zjazdów narciarskich.
1: No nie dalej jak wczoraj widziałam, jak ktoś zamieścił filmik, że jeleń jest, czy sarna karmiony właśnie na szlaku tatrzańskim. Ręce opadają. Cyber Ranger to po prostu strażnik cyfrowy i tak to nazywajmy. Taka moja prośba.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolej już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Liderem jest wciąż Górnik Zabrze. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonujący gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Odpalamy poniedziałkowy szczyt, ale je jerozolimskie od Pruszkowa i Prymasa Tysiąclecia błyskawicznie weryfikują marzenia o luźnym mieście. Gęstnieje też Wawelska. Pamiętajcie o nowej organizacji na Woli. Wronia zamknięta przy stacji. Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Jutro całkowicie darmowa komunikacja, więc to dobry moment, żeby zaplanować przesiadkę na tramwaj.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
1: No, nie jest dzisiaj zbyt przyjemnie o poranku w Warszawie. Ten poniedziałek nie zaczyna się zachęcająco. Pogadano chyba twardo, trzyma się tego zgaszonego scenariusza. Na termometrach zaledwie 11 stopni. Słońca raczej na razie przynajmniej nie uświadczymy. Ten wiatr, powiedziałabym nawet wiatrzysko, ani myśli odpuścić. I cały czas mocno, naprawdę mocno szarpie.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w poniedziałek, 21 września. Mamy 264 dzień roku. 101 dni do końca roku, do końca lata. Dzień.
3: Zima, co ja gadam. Jesień przyjdzie w nocy z wtorku na środę o godzinie 2:04.
2: Zaskoczy nas?
3: No już nas chyba zaskoczyła, no. Jaka tam pogoda za oknami, już jesienna,
2: no,
3: bardziej,
2: nie? Najlepiej,
3: nie? Tak. Właśnie, wieje jak
2: chłodno,
3: nie wiem co. Dlatego proszę zostać z Radiem Pogoda jak najdłużej, jeśli Państwo oczywiście mają taką możliwość, przy herbatce, pod kocem, z grupą 2+1, choć pomaluj mój świat.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Chłopiecki tarum byłby dla mnie parą, chcę przeżyć i śpiewająco razem iść. Chłopiecki tarum byłby dla mnie parą,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Rozpoczynamy od imienin. Dziś składamy życzenia następującym osobom: Aleksander, Daria, Mateusz, Mira i Marek. Wszystkiego dobrego. A teraz zaglądamy do kalendarza historycznego. Co wydarzyło się 21 września? Otóż w 1934 roku urodził się Leonard Cohen, poeta i pisarz, najwybitniejszy obok Boba Dylana.
2: Tak zwany poeta rocka, no różnie się o nim mówiło, najbardziej znana melodia tego artysty to być może Halleluja, i tak się to zazwyczaj o tym mówi, natomiast moja ulubiona jest związana z taką, no z moim dzieciństwem właściwie, to jest Dance Me to the End of Love, i od początku do końca przez całe życie wzrusza mnie to melodia, no ale Halleluja we fragmencie. I know this room, I walk this floor. Pięknie to brzmi.
0: Dziś świętujemy także Dzień Orderu Uśmiechu. Z ogromną przyjemnością zagramy dla Państwa najpiękniejsze melodie kilku
2: laureatek Orderu Uśmiechu. Tak, bo wśród gwiazd Radia Pogoda są też tacy laureaci. I za chwileczkę będzie Eleni w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Albert Hammond. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz będziemy wracać do najpiękniejszych melodii. Teraz jest 20 minut po godzinie 7. Jak się Państwu wstaje w takiej rzeczywistości już bardziej jesiennej? Czekamy na telefony 22 444 40 04 i przypominamy Państwu, że no, w piątek, jeszcze będziemy wracać do tego oczywiście w pogodnym poranku, co działo się w piątek we Wrocławiu. Było naprawdę wspaniale, prawda? Naprawdę. Jeżeli Państwo tam byli i sobie z nami na przykład robili zdjęcia albo nam towarzyszyli i świetnie się bawili, to też proszę do nas zatelefonować.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
9: Została ostatnia reklama.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:31, Asia stwierdziła, wracamy do piątku. No to wracajmy.
1: Jest po co, dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Asiu i Panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry.
2: W piątek miałam okazję ponownie się z Państwem spotkać we Wrocławiu na inauguracji Dni Seniora. Bardzo się cieszę, że mogłam Panią, Panie Asiu, uściskać. Miło było również spotkać na imprezie Pana Piotra. Mm-hmm. No i jeszcze chciałam się tu pochwalić, że rozwiązałam już Państwa krzyżówkę, wydanie specjalne numer 1. Mm-hmm. I dzięki Wam czuję się młodziej i czuję, że świat staje się lepszy. Mm. Pozdrawiam Państwa oraz słuchaczy. Renata.
0: Pani Renato, bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za telefon i dumni jesteśmy z takich słuchaczy jak Pani.
1: Ze wszystkich sił. Do piątku, czyli do Wrocławia jeszcze będziemy wracać, mam nadzieję, w Państwa telefonach pod numerem 22 444 4004, a tymczasem dzieje się, proszę Państwa, trwa właśnie Warszawska Olimpiada Seniorów i jej zakończenie uroczyste i rozdanie medali, pucharów i wielki piknik międzypokoleniowy już w najbliższą sobotę. Będziemy jeszcze o tym mówić na antenie Radia Pogoda. A gdyby Państwo chcieli jeszcze ostatni piątek we Wrocławiu powspominać, proszę dzwonić.

Za 22 minuty będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo już pytają o to, co się będzie działo po 8, czyli o naszą zabawę z nagrodami. Spokojniutko. Wszystko w swoim czasie. Czas po prostu musi biec w swoim tempie. No więc teraz dopiero za 22 minuty 8, a start do zabawy Szybka Piątka ogłosimy parę minut przed 8.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Pół godziny później, a miasto jest już absolutnie pełne. Trasa Łazienkowska i Siekierkowska pękają w szwach. Wszyscy twardo cisną do centrum. Zdejmijcie nogę z gazu. Uważajcie też w Wawrze na przewodowej. Trwają prace wodociągowe i traficie na spore zwężenia. Jutro dzień bez samochodu. Może warto przemyśleć przesiadkę.
15: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: to była piosenka na przesilenie letnie, a jesienne przesilenie tuż przed nami, za chwilę równonoc, no i przyjdzie jesień, ale na razie jeszcze, no nie powiem, że cieszymy się latem, bo właściwie to się lato skończyło, ale pięknie jest, proszę Państwa, i pięknie jeszcze będzie. Taka informacja z ostatniego weekendu, który sobie wspominamy, i to piękna akcja. Taka akcja społeczna. Piłkarze klubu z Sewilli w Hiszpanii, Real Betis, zamiast na ostatni mecz na swoim macierzystym stadionie, zamiast z dziećmi, jak piłkarze zawsze z dzieciaczkami wychodzą właśnie przed meczem, wyszli z seniorami. Najstarsi kibice zostali zaproszeni do wyjścia z piłkarzami, do wyprowadzenia piłkarzy na stadion. No i tak poszukałam, pogrzebałam i okazuje się, że i Polska zna takie przypadki. W przeszłości kilka lat temu robiły to kluby Śląsk, Wrocław, a wcześniej Raków Częstochowa i odbywało się to z okazji Dnia Seniora, który przypada na całym świecie 1 października. No i jeszcze trochę czasu zostało, zaczynają się, czy trwają rozgrywki klubowe, a to taka liga, a to taka liga, więc gorąco polecamy takie właśnie rozwiązanie. Może któryś z polskich klubów jeszcze raz się zdecyduje w najbliższym czasie.
1: Tak, tak, tym bardziej, że termin niedaleki.
0: No właśnie, dzisiaj 21 dzień września, do 1 października parę dni. Za 8 minut będzie 8.

0: To jest najfajniejsze na końcu.
1: I jak się dziecko śmieje, to śmieje się cały świat. Kto to powiedział? Janusz Korczak chyba. Za 5 minut będzie godzina 8:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wiadomości za chwilę, Michale.
2: O tym powiem, że rusza zgrupowanie piłkarskiej kadry. No i zobaczymy, czy to będzie śmieszne.
1: Widzisz, dobra, nic nie mówię.
0: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to dzbanek na wodę z naszej limitowanej serii, a do wygrania granatowy kubek Radia Pogoda.
1: 22 444 40 04. Państwo dzwonią i na automatycznej sekretarce zostawiają swoje imię i numer do siebie.

0: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Została ostatnia reklama.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Reklama. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda z Kaldowie i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał muzycznie zaraz po wiadomościach.
12: 52-latek zatrzymany w Małopolsce w związku z postrzeleniem dwóch osób. Ćwierćtonowy niewybuch. Akcja saperów w zachodniopomorskim jest alert RCB. Rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie wczoraj dwóch osób na terenie Bukowna w Małopolsce. Na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Stan jednego z postrzelonych mężczyzn jest zagrażający życiu. Lżej ranny zeznał, że nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z broni czarnoprochowej, a powodem strzelaniny mogła być sprzeczka między mężczyznami. Na autostradzie A6 na odcinku Szczecin Podjuchy Szczecin-Dąbie rozpoczęły się utrudnienia w związku z akcją podjęcia niewybuchu w rejonie węzła Kijewo. Droga została zablokowana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w 4 powiatach z zaleceniem niezbliżania się do zagrożonego obszaru. Niewybuch to ważący około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
14: Jedną Rosję.
15: Na jedną Rosję. No bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud. Tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
12: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów, które mogą dać odpowiedź na pytania nurtujące kibiców, m.in. na jakim poziomie jest teraz nasza kadra i w którym kierunku podąża. Trener Jan Urban, przedstawiając listę powołanych, dał sygnał, że chce odświeżyć reprezentację i jednocześnie zachować jej trzon. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale jak sam podkreśla, to nie znaczy, że wynik nie ma dla niego znaczenia.
16: Zawsze
14: zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. Nieważny jest wynik, no nie.
12: Mówił Urban. Przed jego zespołem 4 mecze na tym zgrupowaniu Polacy zagrają ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. To będzie tydzień pełen filmowych wrażeń dla wielbicieli i twórców polskiego kina. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę powalczy 16 produkcji, 8 pojawi się w konkursie dla młodych. Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
16: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
12: Konkurs główny rozpocznie film Dziki, Dziki Wschód, Jana Holoubka.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Ścisłe centrum Warszawy i dojazdy do biur to w tej chwili ostre hamowanie. Służewiec na czele z marynarską i postępu bezlitośnie weryfikuje wszystkich spóźnialskich. Przypominam o zmianach na Woli. Ulica Wronia odcięta od Grzybowskiej, a na Żelaznej macie tylko jeden dwukierunkowy pas.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
17: Środek porannego szczytu i poranne zamieszanie komunikacyjne w pełni, a u nas na liczniku w Warszawie wciąż spora temperaturowa stagnacja. Mamy dokładnie te same 11,5 stopnia co chwilę temu, z tą różnicą, że wiatr potęguje chłód do granic wytrzymałości, przynajmniej moich wytrzymałości. W tej chwili odczuwamy zaledwie lekko ponad 6 stopni. Chłodny ten poniedziałek.
13: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Sygmund Heiser.
1: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek 21 września. Mamy 264 dzień roku, 101 dni do końca i 1 dzień do końca lata.
2: Już za chwileczkę zabawa z nagrodami w Radiu Pogoda. Proszę się przygotować i odbierać telefon, ewentualnie jak będziemy odzwaniać, jeśli się Państwo wcześniej zgłaszali. Najpierw najpiękniejsze melodie, muzyka ma zawsze pierwszeństwo. Skaldowie konkretnie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: A dokąd pan jedzie?
3: Do Torunia.
0: A co tam w Toruniu będzie pan robił?
3: Do lekarza.
2: No to mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trzymamy kciuki.
3: Mam nadzieję.
2: No, na drogę mamy dla pana dzbanek. No nie z wodą, ale na wodę z limitowanej serii Radia Pogoda. Bardzo fajny taki, można sobie filtr do niego wsadzić i on będzie filtrował tę wodę.
3: No fajnie, bardzo się cieszę.
2: Może pan wygrać granatowy kubeczek Radia Pogoda jeszcze do tego dzbanka, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: W jak?
2: Wanda.
0: Co Niemce nie
3: zrozumiałem.
2: Na przykład. Jak Walentyna.
0: Litera tak. W, panie Piotrze.
3: Tak.
0: Wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Uwaga, czas start. Państwo.
3: Włochy.
0: Zawód.
3: Dalej.
0: Sport.
3: Cieślarstwo.
0: Na śniadanie.
3: Mój.
2: Na kanapce.
3: Berlina.
2: No. Mhm.
0: Zespół muzyczny.
3: Babele.
0: Mhm. Zawód.
3: No kurczę.
2: No.
3: Taki wioślarz, no. Nie?
2: Nie, taki lekarz. Czas się skończył.
3: Aj, nie udało się.
2: Weterynarz.
0: Jak pan powiedział, kurczę, no weterynarz, to myślałem, faktycznie. Że jest blisko.
3: No pieska mam obok siebie.
0: No. I nie podpowiedział.
3: Nie podpowiedział.
2: No. To pies. No. Dobrze, no. Proszę go podrapać za uszkiem. Dostaje pan tak czy inaczej prezent od Radia Pogoda. Serdeczne życzenia.
3: Dziękuję
2: i
3: bardzo.
2: Jeszcze raz najlepsze życzenia. Dużo zdrowia. Proszę się trzymać i dziękujemy, że jest pan naszym słuchaczem od samego rana. Na jutro państwa zapraszamy i tak będzie przez cały tydzień.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 8. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym jakże ważnym wydarzeniu, sygnalizując je tym oto dźwiękiem.
1: Innymi słowy, gdyby państwo chcieli zagrać tramwajem w kręgle, to jest możliwe od czasu do czasu i było możliwe w Warszawie w ostatni weekend. I o tym właśnie będzie mowa za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Została ostatnia reklama.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: 8.30. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Niczego nie żałujemy z ostatniego weekendu, poza jednym.
1: Niestety, nie rozdwoimy się.
0: No, że nas nie było w Warszawie w sobotę.
1: A ja byłem.
0: A właśnie, ty tam byłeś, wodę piłeś i opowiadaj, co tam się działo na mistrzostwach tramwajarzy.
2: A no właśnie, bo to była edycja, która miała miejsce w Polsce. No to jest fantastyczne, słuchajcie, zawody. Mnóstwo przedziwnych konkurencji.
1: Ja tylko powiem, że to były mistrzostwa Europy z udziałem Australii.
2: Ponieważ Australia, i to jest nowość, dlatego była na tych mistrzostwach, ponieważ przyjechali gościnnie, ponieważ będą organizować mistrzostwa świata.
0: Chcieli zobaczyć, jak to się dobrze robi.
2: I nie poszło im za dobrze, ale no, naszym polskim motorniczym też no, niekoniecznie, bo to jest 13, zdaje się 14 miejsce. No ale do rzeczy. Co trzeba było zrobić? No. Na przykład była jazda 25 km na godzinę, ale prędkościomierz był zakryty, więc motorniczowie musieli jechać na czuja. Musieli trzy razy ruszyć i zahamować tak, aby z miski przymocowanej na końcu tramwaju nie wylała się woda.
0: Czyli na jajeczko.
2: Na przykład tak. Było trzeba rzucać piłkami z okna tramwaju do kosza, który delikatnie tam w odległości stał. Chociaż dla mnie taką najbardziej fascynującą dyscypliną były kręgle.
1: No właśnie, Asia wspominała o tym, jak to wyglądało.
2: Bo to było wyglądało w ten sposób, że maszyniści rozpędzali, motorniczowie rozpędzali tramwaj. W pewnym momencie taka gigantyczna piłka stała na torach i oni musieli tę piłkę walnąć, ale tak, żeby ta piłka z odpowiednią prędkością poleciała kilkanaście metrów dalej i rozbiła stojące też takie gigantyczne gumowe kręgle, ale też jednocześnie, no tak, nie mogli za słabo walnąć, bo piłka nie doleci albo nie zbije wszystkich kręgli. Nie mogli za mocno walnąć, ponieważ wtedy wjadą w te kręgle i też to się nie będzie liczyło. I słuchajcie, przerażenie w oczach motorniczych, bo to jest walka z czymś, co normalnie się nie zdarza. No musieli specjalnie wjechać, uderzyć w przeszkodę. Stałem bardzo blisko. No nie wszystkim się udało. Warszawskiej ekipie świetnie poszło. 4 na 5 kręgli chyba rozbitych. Innym no gorzej. No tak to mniej więcej wyglądało.
1: Trzy pierwsze miejsca?
2: Trzy pierwsze. Praga. Oradea to Rumunia i Sofia Bułgaria. Słuchajcie, kibice wierni byli. Przyśpiewki były. Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone. Tak było.
0: Brawo, brawo. Mamy nadzieję, że na któryś z następnych mistrzostwach nie zabraknie Radia Pogoda, na przykład w obsłudze takiego konkursu. Życzylibyśmy sobie,

0: rytm.
1: W rytmie najpiękniejszych melodii państwo wstają i pogodnego poranka. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, czyli dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochani. W sprawie dzisiejszej szybkiej piątki pan powiedział zawód wioślarz.
1: Tak.
2: Sprawdziłam, wioślarz jest zawodem, tak podpowiedziała mi sztuczna inteligencja, więc może byście państwo to uznali. A jeżeli się mylę, to trudno. Pozdrawiam serdecznie, Wiola.
3: Pani Jolu, myśmy też sprawdzali i uwaga, uwaga. Bijemy się w piersi.
1: No kto by się spodziewał, ale rzeczywiście wioślarz znajduje się w klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 342101. Należy do grupy sportowcy wyczynowi i można powiedzieć, że ktoś jest z zawodu wioślarzem, zawodowo uprawia sport. I już dzwoniliśmy do pana Piotra, już informowaliśmy, że dostanie też kubek od Radia Pogoda, czyli komplet po prostu dzisiejszych nagród. Dziękujemy państwu. Pozdrawiamy.
4: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
2: Poranny kocioł na Wrotówkach ciągle trzyma. Trasa Łazienkowska mocno stoi. Uważajcie na Pradze Południe. Rano drogowcy weszli w nowy etap prac na rondzie Wiatraczna. Zamknęli prawy i środkowy pas. Od Grochowskiej i Waszyngtona wjeżdżacie teraz tam tylko jedną nitką. Zatory robią się tam naprawdę spore.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: 9 minut przed godziną 9 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Myślami i Państwa wypowiedziami wracamy do tego, co działo się przed weekendem, konkretnie do piątku i Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Asiu, panie Zygmuncie, panie Piotrze, bardzo dziękuję za cudowne spotkanie, wspólną rozmowę i możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Wasz uśmiech i niezwykła energia sprawiły, że ten dzień stał się dla mnie niezapomniany. Dziękuję. Halinka ze Wschowy.
2: Pani Halinko, jesteśmy szczęśliwi. Bardzo dziękujemy tych zdjęć. Rzeczywiście troszkę sobie porobiliśmy z Państwem. Nie da się ukryć.
0: Tak, tak.
2: Niezły album by z tego powstał.
0: Proszę Państwa, oczywiście Piotrowi przekażemy, jak będzie, ale proszę też do Piotra dzwonić po godzinie 10, gdyby Państwo mu mieli coś do powiedzenia. A wszystkie zdjęcia różne, przepiękne, mogą Państwo zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Polecamy.
3: Z burzami biała sukienka, sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Jadwojdak z Wawelami, czyli zespołem na W, Biały Latawiec. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 5.9. Co w wiadomościach za chwilę?
1: Ponownie zajrzymy do Tatrzańskiego Parku. Już wcześniej w wiadomościach wspominaliśmy o tym, że pojawiło się tam takie stanowisko Cyber Ranger, tak? Czyli ktoś, kto obserwuje...
0: Cyfrowy strażnik.
1: No. Facebooki, Instagramy i patrzy, kto się chwali tym, czego w Tatrach robić nie wolno. Ale tak teraz jest inna odsłona, ponieważ w wakacje padł kolejny rekord liczby turystów w Tatrach. No i w związku z tym wraca dyskusja, czy może trzeba limitować wejścia, a może nie. Szczegóły za chwilę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
0: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Reklama.
1: To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda o odkryciu Ameryki z przymrużeniem oka. Między innymi będziemy mówić po godzinie 9:00. Wrócimy jeszcze do wrocławskiej imprezy, która odbyła się w ostatni piątek i była wspaniała. Przynajmniej państwo tak twierdzą w telefonach. A teraz wiadomości.
17: Nowa próba dyplomatycznego przełomu. Trump spotka się z Zełenskim. Czy będą limity wejść do Tatrzańskiego Parku? Szef TPN-u o tym jednoznacznie. Szczegóły za chwilę. Złote lwy czekają. W Gdyni rusza dziś festiwal filmowy.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
1: Michał Pierzchała.
17: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymir Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że, jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Tymczasem decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może też być jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wzmacnianie i poszerzanie tatrzańskich szlaków, budowa stacjonarnych toalet i zwiększenie liczby nocnych patroli Straży Parkowej to działania planowane przez Tatrzański Park w związku z rosnącą liczbą turystów. W minione wakacje padł kolejny rekord. W lipcu i sierpniu po szlakach wędrowało ponad 2 miliony turystów. Dyrektor parku Szymon Ziobrowski jest jednak przeciwny limitowaniu liczby osób wpuszczanych na teren parku.
18: Są miejsca, gdzie te limity się wprowadza. Przykładem są Góry Stołowe. Natomiast Tatry są dużo bardziej złożonym i rozbudowanym przestrzennie miejscem. Ja już abstrahuję oczywiście od sensowności tego rozwiązania. No trzeba by faktycznie ogrodzić całe Tatry płotem, a tego przecież nie zrobimy.
19: Są jakieś takie wskaźniki, że przyroda już ma dość takich tłumów?
18: No właśnie przyroda nie pokazuje nam, że ma dość. Populacja kozicy od paru lat jest stabilna. Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie.
17: Najbardziej zatłoczone miejsca to droga do Morskiego Oka, szlak w Dolinie Kościeliskiej i rejon Kasprowego Wierchu, na który turyści masowo wjeżdżają kolejką. W Gdyni rozpoczyna się tydzień filmowych wrażeń. W konkursie głównym 51. finału polskich filmów fabularnych, festiwalu polskich filmów fabularnych weźmie udział 16 produkcji, w tym Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, Dobry Chłopiec Jana Komasy czy Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. Jedna z sekcji festiwalu to Gdynia dzieciom, poświęcona najmłodszym polskim widzom, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski.
20: Widać, jak ta młoda publiczność lgnie do kina i chce oglądać te filmy. Więcej, ma zagwarantowane to, że po tych filmach mają rozmowy z twórcami. Te rozmowy są niezwykłe. Dzieci patrzą na to, co im przedstawiamy, często bardzo krytycznie. Ich przemyślenia potrafią być zupełnie zaskakujące i stają się pewnie dla niektórych z tych twórców inspiracją do jakichś kolejnych projektów.
17: Gala otwarcia festiwalu rusza o 19:00. Sam festiwal potrwa do soboty.
21: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni dziś zbiorą się w Warszawie, bo przed nim jeszcze 4 mecze w Lidze Narodów, ale wiadomo, że nie przyjedzie Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe, a Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Gorące derby Madrytu. Wygrało Atletico 2-1, ale więcej niż o meczu mówi się o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom dwóch ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcie obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. Real do Barcelony traci już 6 punktów.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
17: Pogoda. No, tego jeszcze, tego lata nie mówiłem. No i w prognozie mamy, słuchajcie, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów.
24: No tam wysoko, wysoko, wysoko.
17: Na szczęście tam wysoko, wysoko, wysoko właśnie. No, no ale jest.
1: A to jeszcze lato.
17: No jeszcze, parę dni. Niedużo, ale jednak.
1: A poza Tatrami? Co tam?
17: A poza Tatrami to trochę może padać dzisiaj deszcz, opady przelotne. Miejscami pojawią się burze. Na wybrzeżu bardzo silne porywy wiatru. Temperatura od 9 stopni na Podhalu do 15 w centrum i nad morzem i do 18 stopni na zachodzie.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
21: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
1: 5 minut po godzinie 9 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzień dobry w poniedziałek 21 września.
24: A kto dziś obchodzi imieniny? Aleksander, Daria, Mateusz, Mira i Marek, składamy najlepsze życzenia. Dziś ponadto Dzień Orderu Uśmiechu.
1: No więc uśmiechamy się do Państwa, jasne. Także Światowy Dzień Wdzięczności, a to jest bardzo ważne i w dzisiejszych czasach trochę zapominane niestety uczucie. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Truba duży.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Jest takie powiedzenie, proszę Państwa, też Amerykę odkryłeś.
1: No właśnie.
0: To powiedzenie odnosi się do osób, które zachwycają się rzeczami, które dla nich są kompletnie nowe, a wszyscy i tak o nich wiedzą.
1: No właśnie, już oczywiste. Będziemy, proszę Państwa, mówić o Amerykanach. Nie wiem, czy do Państwa docierają. To przeważnie przez internet takie informacje. My też o tym mówimy na antenie Radia Pogoda, że Amerykanie ostatnio odkryli, w cudzysłowie oczywiście, gołąbki, czyli ryż z mięsem zawijany w liście kapusty. Odkryli rosół, który nazywają kompotem z kurczaka. Przysięgam. Taki czysty bulion po prostu. Swoją drogą odkryli też kompot, czyli gotowane w wodzie owoce. I to wszystko stało się w tym roku. I teraz Amerykanie odkryli, uwaga, żytni chleb na zakwasie.
0: No
1: zachwyceni, sensacja, rewelacja,
0: brawo,
1: że to w ogóle rośnie, że można robić z mąki żytniej. Taki super zdrowy jest ten chleb. Mało tego, od razu, ponieważ mają głowy do interesów, co jak co, od razu powstała piekarnia z takim żytnim chlebem. Widziałam filmiki z tej piekarni w internecie. No ten chleb taki, jakby ktoś na nim przysiadł na pół godziny, wyrośnięty. Czyli nie za bardzo, no ale do perfekcji się dochodzi oczywiście.
0: Mhm,
1: początki.
0: Tak.
1: Teraz trzymasz się, Zygmunt? Trzymają
0: tak,
1: się Państwo krzeseł? Ten chleb w przeliczeniu kosztuje 200 zł i ludzie to kupują.
0: Uff.
1: No.
0: Tak.
1: Właśnie tak.
0: No to dla mnie to jest Ameryka.
1: Odkrycie, prawda? Jednak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Smacznego przy śniadanku Państwu życzymy. 13 po 9.

0: żyć. Prawie 20 minut po 9:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A któż to będzie gościem dzisiaj Państwa i Tamary Pawlik-Lipskiej po godzinie 18:00 w Alei Sław? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj postanowiłam tutaj tak trochę prywaty. Kolegę przyprowadziłam Zygmuntowi.
2: O, dzień proszę. Dobry, cześć Zygmunt.
3: Cześć, Robert.
2: Witam.
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy Państwo już rozpoznają po samym głosie.
0: No pewnie.
1: To może jeszcze jedna jakaś próbka.
2: Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w wielkim finale. Zygmunt o tym dobrze wie, co się teraz dzieje. Bramka numer 1, numer 2, a może bramka numer 3. Przypominam, że gdzieś tam czai się ząk.
1: A po 18:00 w Alei Sław czai się Robert Motyka.
2: Bardzo mi miło, proszę Państwa. Zapraszam do słuchania.
1: Ja również zapraszam do usłyszenia.
3: No, ale oczywiście, że będziemy. Ale spotkanie. Pozdrawiam cię, Robert. Słyszymy się wieczorem.
0: Po godzinie 18:00 Aleja Sław w Radiu Pogoda, jak codziennie.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
13: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
16: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
17: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
16: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
18: Reklama.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 9:30. Asiu, obok ciebie widzę talię kart.
1: Tak, to prawda.
0: Też mam taką.
1: Skąd mamy te karty, już za chwilę powiemy. A tymczasem wracamy jeszcze do wrocławskich Dni Seniora, do wielkiej imprezy, która odbyła się w piątek. Zdjęcia z tej imprezy, przypominamy, znajdą Państwo na Facebooku, Instagramie Radia Pogoda, a także na naszej stronie www.radiopogoda.pl. I Państwo też tam byli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Ja chcę wrócić właśnie do piątku, do Dni Seniora we Wrocławiu. Na zaproszenie moich samego radia i kolegi Jurka przyjechałem do Wrocławia. Tego słowami nie da się opowiedzieć, co tam się działo. Przecudne spotkania. Spotkałem się i z panią Asią, z panią Zygmuntem, z panem Piotrem, z panem Adrianem, z panią Agatą, po prostu rowelka. Wspaniałe spotkania. Potem był wielki przemarsz kapeluszy, w którym osobiście po raz pierwszy miałem przyjemność wziąć udział. Coś pięknego. Przeszło 3000 kapeluszy, najróżniejsze. Następnie wspaniały występ pani Haliny Frąckowiak, przeplatany przebojami, które leciały jakby z radia Pogoda, pod sceną tańce. Trudno to opowiedzieć słowami. Proszę żałować i jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę i możliwość, to w przyszłym roku przyjedźcie do Wrocławia. Ja na pewno przyjadę. Po prostu rewelka.
0: Oj, dziękujemy panie Marku, serdecznie pozdrawiamy. Dla nas to też była wielka frajda, wielka przyjemność spotkać się z panem Jurkiem, z przyjaciółmi, znajomymi, starymi i nowymi.
1: I panu dziękujemy za karty właśnie, bo od pana Marka dostaliśmy talię kart. Są to karty ze szkoły, w której pan Marek pracuje, bo jest tam bardzo utytułowana, fajna sekcja brydżowa i my też tego brydża mamy się nauczyć. Obiecujemy, że spróbujemy, dobra? Możemy to tak zostawić, bo nie wiemy, jak nam pójdzie, ale serdecznie dziękujemy i ściskamy.

0: Pogodę poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut godzina 10. Maryla Rodowicz, proszę Państwa, wczoraj była królową naprawdę absolutną programu Taniec z Gwiazdami. Tak, do jej piosenek tańczyli wszyscy. Siedziała na tronie. Wyglądała przepięknie. Była postacią numer jeden i absolutnie jej się to należy jako królowej.
1: Ale jasne, że tak, jako gwieździe Radia Pogoda. Natomiast inna gwiazda, Krystyna Giżowska, codziennie o godzinie 15.30 opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach Monice Tarce. Nie dość, że opowiada, to jeszcze w internecie mogą Państwo obserwować bardzo dużo zdjęć różnych z takiego prywatnego archiwum pani Krystyny Giżowskiej. Dzisiaj na tapecie będzie piosenka Bądź blisko mnie. To jest taka spokojna piosenka w stylu latino. No bardzo fajna, ciepła, taka się na pewno Państwu cieplej zrobi, bo za oknami chyba niezbyt ciepło dzisiaj. Polecamy program Radia Pogoda, moje najpiękniejsze melodie z gwiazdą Krystyną Giżowską o 15.30.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Nie ma się czego bać, tym bardziej, że przekazujemy państwa w dobre ręce.
1: Piotr Sporakowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Piotrze, ja tylko czas podam za 11:10. Tak.
1: A pamiętają panowie, jak w piątek podczas inauguracji wrocławskich Dni Seniora wręczono nam statuetkę?
3: Zygmunt, pamiętasz? Statuetkę. Widzisz, to będziesz mógł sobie przypomnieć, jak posłuchasz Radia Pogoda po 10:00.
1: No właśnie, pełna relacja z tego naprawdę wiekopomnego wydarzenia u Piotra Sporakowskiego po 10:00. Zapraszamy bardzo serdecznie. No, my mówimy państwu do jutra.
3: Małe nieporozumienie nastąpiło, ale oczywiście zapraszamy.
1: Nie no, Zygmunt ma taką pamięć jak ja, czyli złotej rybki po prostu. Zygmunt Heisel.
2: Jasia Kruk.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl, to się opłaca.
19: Została ostatnia reklama.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
21: Żółty liść przypomni dziś pewnie nie jedno, a my przypomnimy sobie tę piosenkę Janusza Laskowskiego za chwilę, po czym usłyszymy przebój Frankiego Valli Big Girls Don't Cry. Wszystko razem zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
19: Wiadomości z Warszawy.
22: Ewelina Walczak. 101 zatrzymanych i blisko 800 sprawdzonych adresów. Stołeczna policja podsumowała gigantyczną obławę na uciekinierów. W ciągu zaledwie jednego dnia mundurowi wzięli pod lupę domy, mieszkania i hostele. W ich ręce wpadły osoby, które ukrywały się przed sądami i prokuraturą. Przy okazji akcji udało się też odnaleźć 8 zaginionych osób. Z kolei w miniony weekend Warszawa po raz pierwszy w historii gościła Mistrzostwa Europy Motorniczych. Dyscypliny w zawodach to test umiejętności przydatnych także w codziennej pracy. pracy.
0: Oczywiście są takie konkurencje, to są bardzo widowiskowe, jak zbijanie tramwajem kręgli czy bilard tramwajowy, ale też mamy takie konkurencje, które stricte punktują precyzję jazdy.
22: Wyjaśnia Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. Kolejne mistrzostwa odbędą się w Luksemburgu. Za to mistrzostwa w omijaniu przeszkód na chodnikach kończy Straż Miejska. Mundurowi ruszają na wojnę z porzuconymi e-hulajnogami. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę.
19: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
19: Pogoda w Warszawie.
22: Przedpołudnie w stolicy coś uparcie trzyma się chłodnego scenariusza. Termometry dobiły do 13 stopni, synoptycy prognozują deszcz. Słońce, mam wrażenie, że próbowało przebić się przez te chmury, ale chyba się niestety poddało. Ciśnienie poleciało w dół, wiatr cały czas nie ustaje, byle do niedzieli, bo ma być wtedy dużo cieplej.
19: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
19: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
21: Dzień dobry. Dzisiaj ostatni dzień tegorocznego lata. Zabrzmiało trochę melancholijnie, ale nie chciałbym nikogo zasmucać, więc mam tu przygotowane najpiękniejsze melodie, którymi będę Państwa raczyć do 14. Mam też wspomnienia z inauguracji Wrocławskich Dni Seniora i nimi również zamierzam się z Państwem dzielić, ale i Państwa namawiam do dzielenia się wrażeniami z tego wydarzenia we Wrocławiu. Jak się Państwo bawili inaugurując Wrocławskie Dni Seniora lub słuchając relacji w Radiu Pogoda? Za chwilkę pierwsza część wspomnień poparta odpowiednim materiałem dźwiękowym.

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Michał Bajor nie chce więcej. Ja i owszem, chciałbym więcej jeszcze dla Państwa zrobić i w tym celu będziemy wspominać właśnie w inaugurację wrocławskich Dni Seniora. Przed chwilką mówiłem, że będą wspomnienia z inauguracji, w których w piątek uczestniczyło Radio Pogoda. Wrocław jak zwykle przyjął nas ciepło i słonecznie, to znaczy słońce czasami chowało się za chmury, ale tylko po to, żeby nie przegrzać pięknej atmosfery tego wydarzenia. Na Marszu Kapeluszy pojawili się również członkowie Klubu Pogodnych Ludzi, nie tylko z Wrocławia.
1: Ze mną w tej chwili frakcja Nałęczów, czyli pan Marek i pan Jerzy. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
1: Jak się jechało z Poznania?
2: Bardzo dobrze. Co prawda pociągiem 20 minut spóźnienia, ale to zostawmy. Nie ma znaczenia. To.
1: No i pan Jerzy, dzień dobry.
3: Witam. Od kilku miesięcy zachęcałem wszystkich członków Klubu Pogodnych Ludzi do przyjazdu na nasze święto do Wrocławia.
2: Ja też.
3: Jako pierwszy stawił się Marek z Poznania.
2: Witam.
3: Odebrałem go z dworca, odstawiłem do hotelu i doprowadziłem do namiotu Radia Pogoda.
1: Panowie, gdzie kapelusze?
3: Są w gotowości kapelusze, prawda?
0: Właśnie, w gotowości były nie tylko kapelusze, bo pan Marek był ubrany w piękną, kolorową koszulę, która budziła zrozumiały entuzjazm wśród innych uczestników Marszu Kapeluszy. Pan Marek był zaskoczony, że tyle osób chciało sobie z nim robić zdjęcie. No cóż, panie Marku, popularność zdobywa się także wyglądem. Wrócę do wspomnień z Wrocławia jeszcze przed południem, natomiast teraz pobudkę zrobi nam zespół 2+1, łagodną, bo pora już też niezbyt wczesna.

0: No, Beach Boysi oczywiście wesoło, bo czym tu się martwić w Światowym Dniu Orderu Uśmiechu. Będą jeszcze nawiązania do tego orderu. Pomysł powstał w 68 roku, a o tym, co było dalej, powiem troszkę po 11. Natomiast za chwilkę wrócę do odliczania, do wydarzeń, w których weźmie udział Radio Pogoda jeszcze we wrześniu.
1: Gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
12: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Została ostatnia reklama.
18: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.

Państwo oczywiście rozpoznali Halinę Frąckowiak, gwiazdę piątkowej inauguracji Dni Seniora we Wrocławiu. Ten przebój również zabrzmiał ze sceny na wrocławskim rynku, a przed sceną tańce, śpiewy i uśmiechy, co oczywiście było widać na naszych profilach na Facebooku i Instagramie. No i było też widać nieodłączne dziś telefony komórkowe, za pomocą których chcieli Państwo utrwalić te piękne chwile. Krótkie przypomnienie teraz o wydarzeniach, w których swoją obecność zaznaczy Radio Pogoda. Od soboty trwa Warszawska Olimpiada Seniorów. O tym, gdzie i kiedy można kibicować zawodnikom biorącym udział w zawodach, przeczytają Państwo na stronach Aktywnej Warszawy. A do uroczystego zakończenia tego wydarzenia zostało jeszcze 5 dni. To będzie duża sobotnia impreza, bo nie tylko sama ceremonia zakończenia Olimpiady, ale też wręczenie medali najlepszym oraz wielki międzypokoleniowy piknik w Parku Sowińskiego w Warszawie. Natomiast 6 dni zostało do finału innej imprezy. W Krakowie 27 września odbędzie się finał konkursu Miss Kultury 60+. W jury tego konkursu obok DJ Wiki i pani Marty Wodeńskiej z krakowskiego magistratu zasiada nasz Robert Janowski, a jury przyzna tytuły Miss Kultury 60+ oraz pierwszej i drugiej wicemiss. Publiczność, która 27 września przybędzie do ośrodka Ruczaj Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Przyzby 10A, będzie się bawić przy żartach Jerzego Kryszaka. Robert Janowski też zaśpiewa kilka swoich piosenek podczas tego wydarzenia, a dopełnieniem wieczoru będzie międzypokoleniowa potańcówka z DJ Wiką.

Lina Jędrusik i mój pierwszy bal. Się troszkę rozmarzyłem, ale nie pamiętam swojego pierwszego balu. Myślę, że to było gdzieś w przedszkolu, a bal był gwiazdkowo noworoczny zapewne. Ale bliższe szczegóły zupełnie zatarły mi się w pamięci. Najpiękniejsze melodie wrócą do Radia Pogoda za chwilkę w piosenkach Marii Koterskiej i Harry'ego Nilssona.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ja tam zawsze śpię na boku.
9: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
8: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
10: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
11: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
8: Na boku, w Teatrze Kamienica.
9: Premiera już 15 września.
10: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Castorama! Teoria
18: i praktyka.
17: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
18: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
0: Została ostatnia reklama.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: emocje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
0: 15 zł.
4: Lepiej.
0: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
4: Z kuponami?
0: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szefie, takich grzejnikach szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brikomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
12: Najpiękniejsze melodie Hanny Banaszak, Żegnaj Kotku i Haliny Kowalewskiej, Jak w serenadzie, usłyszymy w Radiu Pogoda za chwilę, bo teraz mija południe, więc czas posłuchać wiadomości.
13: Wiadomości z Warszawy.
14: Ewelina Walczak. Pół miliarda złotych na drugą młodość stołecznej kolei. 13 pociągów SKM-ki przejdzie gruntowny remont. Pasażerowie zyskają fotele z ekoskóry, ładowarki i więcej miejsca na rowery. Pierwszy odnowiony skład wróci na tory na początku przyszłego roku. Pomoc potrzebna jest od zaraz. Szlachetna paczka pilnie szuka rąk do pracy. W kraju brakuje 3000 wolontariuszy, w tym ponad 500 na samym Mazowszu. Bez nich akcja nie dotrze do wszystkich potrzebujących rodzin, mówi Konrad Kruczkowski z Fundacji Wiosna.
15: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
14: Szczegóły naboru znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki. Na ulicach czeka za to wehikuł czasu. Dziś o 13 pod dawną Cepelią zadebiutuje odrestaurowana Wiata z lat 70. Kultowa konstrukcja typu EU przeszła remont i znów będzie służyć pasażerom. Z okazji otwarcia na ulicę Marszałkowską podjedzie dziś także zabytkowy autobus Berliet.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Pogoda w Warszawie.
14: Samo południe sytuacja nad miastem robi się naprawdę ciekawa i to w tym pozytywnym sensie. Zrobiło się dużo jaśniej i słońce coraz częściej przejmuje stery. I co najważniejsze, wbrew temu co prognozowali synoptycy, na ten moment nie pada w Warszawie, a na termometrach mamy już 15 stopni. Osiągnęliśmy dzisiejsze maksimum. Wiatr niestety nie daje za wygraną, ale przynajmniej mamy to słońce.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: To będzie popołudnie wspomnień z piątku, kiedy razem z Państwem otwieraliśmy Dni Seniora we Wrocławiu i było kilka wydarzeń, które nas samych zaskoczyły. Usłyszą to Państwo niebawem i to w odcinkach. Będzie też jedno sprostowanie, bo dzisiejsze roztargnienie prowadzącego spowodowało zamieszanie w obsadzie pewnego serialu, ale zaczynamy jak zawsze od najpiękniejszych melodii. Przed nami piosenki Hanny Banaszak, Haliny Kowalewskiej i Andrzeja Rosiewicza. Dzień dobry.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforak.

0: Rytety. Rytety.
1: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: To Andrzej Rosiewicz w Radiu Pogoda. Dużo się działo we Wrocławiu w piątek, kiedy spotykaliśmy się z Państwem na Placu Solnym i Wrocławskim Rynku. No i część z tego mogą Państwo jeszcze obejrzeć na naszych profilach społecznościowych, ale były też wydarzenia, które być może umknęły uwadze naszego speca od mediów społecznościowych. Na przykład, znaczy wiem, że nie umknęły, ale jeszcze czeka z ich zamieszczeniem. Na przykład wręczenie pewnej statuetki, co brzmiało mniej więcej tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Pan Renato, poznają Państwo.
1: Zgadza się, ja tylko chcę powiedzieć, że byłem tu wcześniej, gdy podszedłem do pana Piotra i powiedziałem dzień dobry, 1273, to pan wcześniej mnie nigdy nie widząc powiedział dzień dobry, panie Renato. Okazuje się, bo słyszałem, co się potwierdziło, że pan Piotr zna wszystkich bez mała 1400 członków klubu pogodnych, po numerach potrafi zidentyfikować, co się potwierdziło.
2: Tak mniej więcej, tak, tak, tak to wygląda. A teraz, panie Renato, ja wiem, że pan tu nie przyszedł tak o porozmawiać sobie z szarym redaktorem, tylko to i owo wręczyć, uhonorować i tak dalej. Proszę.
1: No, z szarym redaktorem to zaczął pan od czegoś, czemu powinienem zaprzeczyć, dlatego zaprzeczam z tym szarym redaktorem.
2: Dziękuję.
1: Ale bardzo przyjemnie mi się z państwem spotkać, jako że pozostajemy w pewnym kontakcie od dłuższego czasu. Ja nawet mogę powiedzieć, że poniekąd przewidująco jestem dłużej słuchaczem Radia Pogoda niż 11 lat, czyli tak jakbym przewidywał jego powstanie, ale chcielibyśmy tutaj, nie ma niestety doktora Józefa Dziąsko, ale chciałem właśnie w imieniu Wrocławskiej Wszechnicy Futbolu, której z inicjatorem powstania jest doktor Dziąsko, przekazać państwu kilka takich ważnych dla naszej działalności rzeczy.
0: Ciąg dalszy nastąpi, bo oprócz tej statuetki z intencjami, o których jeszcze powie pan Renato, szanowny pan prezes Wrocławskiej Wszechnicy Futbolu, miał dla nas też inne niespodzianki. A ja dla państwa mam niespodziankę w postaci piosenki Pod Papugami w wykonaniu Józefa Ledeckiego.

0: Albano i Romina Power, Felicita z 82 roku na antenie Radia Pogoda. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę, a teraz obiecane sprostowanie. Bo oczywiście, mówiąc o serialu Podróż za jeden uśmiech, przypisałem rolę Dudusia Henrykowi Gołębiewskiemu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krystyna z Krakowa. W filmie Podróż za jeden uśmiech Dudusia grał Filip Łobodziński,
0: no tak.
1: Henryk Gołębiewski grał takiego biednego chłopca.
0: No tak.
1: Pozdrawiam wszystkich pracowników, Krystyna z Krakowa, oczywiście też radiosłuchaczy.
0: Wzajemnie pozdrawiamy pani Krystyno, ma pani absolutną rację. Filip Łobodziński grał Dudusia, a Henrykowi Gołębiewskiemu przypadła rola Poltka. A skoro już jesteśmy przy podróży, za chwilkę w Radiu Pogoda Sława Przybylska zaśpiewa Jak dobrze z balladą wędrować.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
5: Została ostatnia reklama.
6: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Reklama.

kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

0: Wracam teraz do piątkowych wydarzeń na Placu Solnym. Już Państwo wiedzą, że pan Renato jako prezes wrocławskiej Wszechnicy Futbolu chciał nam wręczyć bardzo szczególne nagrody.
1: Pierwszą jest statuetka, na której widnieją trzy nasze główne przesłania. Pierwszym tym przesłaniem jest wygrywać bez pychy, przegrywać bez urazy.
2: Piękne.
1: Drugim w poszukiwaniu myśli wspólnych i w umacnianiu więzi międzypokoleniowych.
2: Wspaniałe.
1: I to chciałbym zespołowi Radia Pogoda na pani ręce, na pana ręce.
2: Na pana ręce.
3: Szefowa.
2: Ja?
3: To jest szefowa.
1: Na pani
2: dobrze,
1: tak. Ręce.
2: Ja jestem wzruszona i bardzo serdecznie dziękuję. To jest naprawdę
1: także,
2: bardzo miłe.
1: Bardzo proszę.
3: Bardzo piękne i mądre słowa, mające znaczenie nie tylko w sporcie, ale chyba w naszym codziennym życiu.
2: No właśnie.
1: Panie Zygmuncie, że pozwolę sobie tak po ufale zwrócić się tutaj familiarnie. Właśnie, niektórzy odczytują, skądinąd zniosłem tę maksymę jedynie do sportu. Ona ma o wiele bardziej uniwersalne przesłanie.
0: Otóż to. Przy okazji się okazało, że szefową porannego programu Radia Pogoda jest Asia Kruk i nawet sam Zygmunt Heizer to przyznaje. To kolejna, ale nie ostatnia z nagród, które wręczył nam w piątek pan Renato, dlatego po 13 jeszcze raz wrócimy do tego pięknego wydarzenia.

0: Let's Have a Party to przebój Wanda Jackson z 1958 roku. Do 13 sięgniemy jeszcze głębiej w przeszłość. Na przykład usłyszymy Besa Me Mucho, które było przebojem w wykonaniu Tria Los Panchos 5 lat wcześniej. To będzie tuż po najpiękniejszych melodiach grupy i Reny Rolskiej.
1: Co za dzień? Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Została ostatnia reklama.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
13: Reklama.
14: One Way Ticket, Nila Sedaki i A słońce sobie lśni, Eleni. Pięknie zabrzmią w Radiu Pogoda już za kilka minut. To będzie zaraz po najważniejszych wiadomościach, które właśnie teraz mamy dla Państwa.
15: Kolejne rosyjskie uderzenie na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zarabia lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Marcin Krzamiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, no ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełenski, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełenski ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO, ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed sądem okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, a mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
13: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281,03 zł.
15: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
16: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
17: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań, być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
16: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
15: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.
11: Pogoda.
15: W Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy śnieg i właśnie w górach najchłodniej, na Podhalu maksymalnie 9 stopni. W centrum nad morzem 15, na zachodzie 18. Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce. Może też padać deszcz.
14: Po wiadomościach do Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Tę część naszego spotkania rozpoczną Nil Sedaka i Eleni, która podobnie jak Majka Jeżowska otrzymała Order Uśmiechu, a dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu w rocznicę jego ustanowienia. Po Eleni jeszcze raz wrócimy do piątkowych wydarzeń w plenerowym studiu Radia Pogoda na Wrocławskim Placu Solnym. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: A słońce sobie lśni, zwłaszcza na Orderze Uśmiechu, który dziś ma swoje światowe święto. Mówiłem o tym troszkę po 11. Ja teraz wracam do piątkowego wręczania statuetki. To już było przez pana Renato, prezydenta wrocławskiej Wszechnicy Futbolu.
1: Kolejnymi rzeczami, które chciałbym przekazać, jest niezwykle głęboka w swej treści rozmowa mistrza z uczniem autorstwa doktora Dziąsko. Pozwolę sobie.
2: Piękne, niesamowite.
1: I kolejną rzeczą, bo oprócz tego, że jestem prezydentem wrocławskiej Wszechnicy Futbolu, to jestem też prezesem uczniowskiego osiedlowego klubu piłkarskiego Silesia Wrocław Gaj, który w ubiegłym roku obchodził 15-lecie i prowadzimy szereg działań poza czysto szkoleniowych. Na przykład prowadzimy akcję Stop Wulgaryzmom, Nie Obrażaj, Kibicuj, bo teraz częściej lży się drużyny przeciwne niż dopinguje się swoją drużyną. Może w siatkówce tak nie jest.
3: Siatkówka jest troszkę inna, tak.
1: Ale niestety w piłce nożnej jest to powszechne i takie akcje są podejmowane, ale incydentalnie. My to prowadzimy jako coś permanentnego, stałego. Także też pozwolę sobie...
2: Dziękujemy bardzo, bo to jest ważne, mądre i jesteśmy jak najbardziej za.
0: Panie Renato, bardzo panu dziękuję za...
1: Dziękuję, że zechcieliście państwo tutaj nas przyjąć i przyjąć od nas te
0: Ale to nie mogło być inaczej, po prostu.
1: Także dziękuję bardzo.
0: To wszystko są cenne akcje, więc Radio Pogoda jest bardzo dumne z tych nagród. Muszę dodać, że nagrody wyglądają przepięknie i reprezentacyjnie. Remont u nas powoli dobiega końca, więc pewnie w nowym studiu albo niedaleko niego znajdzie się miejsce, żebyśmy mogli chwalić się tymi nagrodami. A teraz po prostu rozpiera nas duma.
4: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A że praca była ostra i częściowo za darmo.

Testarunki! Tu, tam, tu. Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko nacio od pietruszki wisi ludziom ta robota. Tylko każdy własny dróżki szukać ci chce głowy krota. Ale jak on krzyczy, przecież jak on krzyczy, że rzecz główna dalej szybciej naprzód, tu, tak jest. Idzie walec i wyrówna. Przejdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. A

przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać, naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrównać. Gdyście za siebie wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co, że

0: Czesław Niemen nagrał tę piosenkę z niebiesko-czarnymi w 1963 roku, dokładnie w tym samym roku, kiedy Józef Ledecki nagrywał piosenkę Pod papugami z zespołem Czerwono-Czarni, ale Czesław Niemen potem, w tym samym roku, zaśpiewał ją na pierwszym opolskim festiwalu, popularyzując tę piosenkę bardzo, tak bardzo, że gdyby nie Radio Pogoda, ta oryginalna wersja Józefa Ledeckiego popadłaby pewnie w zupełne zapomnienie. I to też jest chyba odpowiedź na pytanie pana Krzysztofa, który zadzwonił, pytając, czyje nagranie Pod papugami było pierwsze. Odpowiedź brzmi Józefa Ledeckiego i Czerwono-Czarnych.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
18: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
17: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
19: Castorama! Teoria
20: i praktyka.
19: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
20: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: To grupa Partita w Radiu Pogoda, za chwilkę Irena Santor i jej Kamienne Schodki, a teraz jeszcze jedno wspomnienie wrocławskiej inauguracji Dni Seniora. Teraz, póki wspomnienia są świeże. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Bardzo miło mi było osobiście pana poznać w piątek we Wrocławiu na inauguracji Dni Seniora. Tym bardziej, że jestem członkiem Klubu Pogodnych Ludzi. Dziękuję za miłą rozmowę, możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia oraz za autograf z miłym wpisem w moim kajeciku. Pozdrawiam pana i słuchaczy. Renata.
0: Ja również dziękuję za możliwość wpisania się do pani pamiętniczka, pani Renato. I w ogóle bardzo jestem wdzięczny państwu za te nasze spotkania, rozmowy, wspólne zdjęcia, dowody sympatii. Takie spotkania zawsze dają mi mnóstwo pozytywnej energii, więc liczę na to, że nie po raz ostatni się spotykamy w takich okolicznościach.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Kamienne schodki, Irena Santor w Radiu Pogoda. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie usłyszymy w piosenkach Ireny Jarockiej i Janusza Gniatkowskiego. A od 14:00, i tu dobra wiadomość dla wszystkich, którzy tęsknili za Moniką, a wiem, że niemało jest takich osób, Państwa pogodnym popołudniem zajmie się właśnie Monika Tarka, która właśnie dziś wraca z urlopu. A ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ja tam zawsze śpię na boku.
11: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
10: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
12: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
13: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
10: Na boku, w Teatrze Kamienica.
11: Premiera już 15 września.
12: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sok. Koli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
21: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
22: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
23: Została ostatnia reklama.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: informacje.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Warszawo, używaj! Uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl. Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
5: 8200, 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa. Ulica Modlińska 206.
14: Została ostatnia reklama.
15: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
0: Reklama.
16: To jest Radio Pogoda, a my za chwilę zaczynamy nasze pogodne, poniedziałkowe popołudnie. Już teraz zapraszam, będzie Maryla Rodowicz, pojawi się Frankie Miller, zaśpiewa dla nas Stenia Kozłowska, ale na razie wiadomości. Jest 14.
17: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
17: Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
18: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
17: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
5: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
17: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Na władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
7: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
17: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.
14: Pogoda.
17: Najcieplej na zachodzie kraju, tam 17-18 stopni, najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9. Możliwy deszcz, miejscami burze, a lokalnie także grad.
16: Po godzinie 14:00 witam Państwa serdecznie. Po krótkiej przerwie, po krótkim urlopie znów jestem z Państwem. Bardzo, bardzo mi miło. Cieszę się, że znów możemy być razem. Oczywiście mam dla Państwa najpiękniejsze melodie, ale też i spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowiada na naszej antenie o swoich najpiękniejszych melodiach. Ale nie tylko ja się witam, bo jak zwykle na początku pogodnego popołudnia i ktoś z Państwa też wita wszystkich słuchaczy. Kto dzisiaj?
8: Dzień dobry Pani Moniko.
16: Dzień dobry.
8: Pozdrawiam Panią Monikę i wszystkich wspaniałych ludzi, którzy słuchają Radia Pogody. Miłego popołudnia. Do widzenia, Maria.
16: Do widzenia Pani Mario, bardzo dziękuję. Ja też witam i oczywiście zapraszam na wspólne pogodne popołudnie.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Bianki Miller i Darlin na antenie Radio Pogoda. Pytają się Państwo, gdzie byłam, jak mnie nie było. Otóż, proszę Państwa, byłam w Chorwacji przez 2 tygodnie. Byliśmy z mężem kamperem, dojechaliśmy aż do Dubrovnika, bo jakoś nigdy do tej pory tak daleko, jeżeli Chorwację, nie udało nam się na południe dojechać, ale w końcu ten Dubrovnik zobaczyliśmy i rzeczywiście jest przepiękny, ale to, co zaskakuje tam, proszę Państwa, trzeba mieć bardzo wygodne obuwie do chodzenia po Dubrovniku, bo jest tam mnóstwo schodów. Nie liczyliśmy, ale tak z 1000, a to w górę, a to w dół na pewno przeszliśmy przez kilka godzin, ale miejsce naprawdę cudowne. Druga rzecz, którą na pewno zapamiętam, to jest nurkowanie w tym czyściuteńkim morzu, proszę Państwa, czysta woda, jak woda z kranu, bardzo przejrzysta. Kupiliśmy sobie taką maskę na całą twarz i nurkowaliśmy, oglądając rybki. To naprawdę jest wyjątkowe przeżycie. A trzecia rzecz, to już jest taka bardziej wiedzowa, której się dowiedziałam, będąc w Chorwacji, no bo wszyscy zwiedzają te słynne miasta, jak Zadar, Szybenik, właśnie Rovinj czy Dubrovnik, a tymczasem wiele osób omija maluteńkie miasteczko niedaleko Zadaru, które nazywa się Nin, a jak się okazuje, to jest miasto bardzo ważne, bo tam właśnie zaczęła się Chorwacja, tam jest kolebka państwowości, tam jest jedna z najstarszych świątyń, jeden z najstarszych kościółków chorwackich, bardzo, bardzo mały, ale jest, proszę Państwa, katedrą, dlatego jest nazywany najmniejszą katedrą świata. Także jak Państwo kiedyś będą w Chorwacji, to Nin koniecznie trzeba zobaczyć, chociaż maciupeńki, to uroczy.

0: Żyj kolorowo i Ewa Bem, która całkiem niedawno opowiadała na antenie Radio Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach. Teraz robi to Krystyna Giżowska. Kolejna jej opowieść już po godzinie 15 na naszej antenie. A na razie pora obiadowa, proszę Państwa, 14.17, nie, już 18 nawet na zegarze, więc oczywiście pora zadać pytanie, co u Państwa dzisiaj na obiad? Czy już coś jesiennego, może grzybowego? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Pani Ewa opowiadała, będąc tutaj w Radiu Pogoda, że bardzo lubi grilla, to od czasu do czasu oczywiście. Jest też mistrzynią w robieniu zupy cytrynowej, a jeżeli chodzi o coś do picia... Już wiem, że pani lubi czarną kawę, tak? I wodę gazowaną z cytryną. Koniecznie z cytryną.
1: Tak, gazowana jest B, ale ja ją uwielbiam.
0: Ale może właśnie dobrze na głos robi pani Ewo?
1: Nie mam pojęcia, bardzo ją lubię i zawsze ją piję.
2: Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Prawda?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore?
13: reaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Pisarek, kiedy koncertowała w NRD czy w ZSRR, to władze oczywiście były temu przychylne, ale jak wyjechała do RFN-u na kontrakt na 2 lata, to jakby o niej zapomniano, radio przestało grać jej piosenki, jej kariera się załamała, zresztą skarżyła się często na to w wywiadach. Regina Pisarek przed momentem i nie warto było, a wracam teraz, proszę Państwa, do pory obiadowej. Co warto dzisiaj zjeść na obiad? Oto propozycja z jednego z Waszych telefonów.
1: Dobry panie Monitu. Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. A ja dzisiaj na obiadek serwuję takie danie jednogankowe, które nazywa się Eintopf.
0: Czyli?
1: Po polsku zupa jarzynowa. Oczywiście jest świeża fasolka, świeży kalafiorek, troszeczkę groszku, ziemniaczki, marchewka, włoszczyzna. No super. No troszeczkę zaciągnęłam śmietanką 12%, ale jest bardzo smaczna. I oczywiście czekam, aż przyjdzie mój wnuczek do szkoły i spróbuję. Chociaż on tak za warzywami nie bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Arlena z Poznania.
0: Dziękuję, pozdrawiam i oczywiście życzę smacznego.
2: Nie wiem skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho przy

0: Kończymy Twista, proszę Państwa, na rozgrzewkę, no bo trochę chłodno się dzisiaj zrobiło po tym ciepłym po tej ciepłej pierwszej części września. Rzeczywiście dzisiaj dosyć mocno się obniżyły temperatury. W wielu rejonach Polski pada deszcz, ale nie tylko, bo także śnieg. Proszę Państwa, dzisiaj od rana pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu. Zrobiło się tam biało, co zresztą pokazują właśnie w tej chwili różne telewizje. Także faktycznie, no, widzę, ten śnieg pada, aż mnie teraz zmroziło na chwilę, a Państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Moniko, po długim niesłyszeniu. Brakowało trochę Pani.
0: O.
1: Na urlopie przebywała Pani latem, a wróciła Pani jesienią, tak można powiedzieć, chociaż to jeszcze trwa lato.
0: No właśnie.
1: Kilka dni, ale pogoda nie przypomina absolutnie lata, letniej pogody. Ale jest super. Jest Pani Monika, jest z nami Radio Pogoda, wspaniała muzyka.
0: No właśnie.
1: Dobrze jest. Dobrego, miłego popołudnia dla Pani i dla wszystkich radiosłuchaczy. Zbyszek z Gnieźka Mazowieckiego.
0: Dziękuję Panie Zbyszku, pozdrawiam. Jeszcze patrzę na prognozy jesienne. Jeszcze w październiku, gdzie niegdzie ma być 25 stopni Celsjusza, więc jeszcze będzie taka ładna polska, ciepła jesień.

0: tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.

0: 19,99. Już jutro w KFC. Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: emocje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Prawda?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
20: W Radiu Pogoda trwa pogodne poniedziałkowe popołudnie. Za chwilę Jerzy Połomski, Beata Bartelik i przebój Bonnie M. Ale na razie wiadomości o 15:00.
21: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
21: Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
22: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
21: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, na oleju napędowego 2,45 euro.
2: Putinowska Jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
3: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć. Wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
2: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią. Tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
5: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
23: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
5: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
23: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. I no, nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
2: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
24: Co jest grane w Warszawie?
25: Ewelina Walczak. Z impetem zaczynamy nowy tydzień. Dziś warszawskie kina Helios zapraszają na poruszający dokument Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Piękny, zbudowany z nieznanych dotąd archiwaliów portret człowieka, który z niezwykłą charyzmą i dystansem do siebie walczył o godność innych. Zdecydowanie warto na chwilę zwolnić i spędzić ten poniedziałkowy wieczór przed wielkim ekranem. A myśląc o bliskich, mam świetną propozycję. Od jutra przy ulicy Świętojerskiej w Śródmieściu ruszają darmowe warsztaty dla seniorów z obsługi smartfonów. Będzie to idealna, bezstresowa przestrzeń, by opanować media społecznościowe. Wtorkowa grupa startuje o 15:30, a zostawiając na chwilę ekrany, warto wyjść też z domu. Jeśli wasi bliscy lubią zieleń, to w środę o 10:20 na Mokotowie startują bezpłatne zajęcia Nordic Walking. Dla osób po 60.
24: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
2: Dzień z przelotnymi opadami deszczu, miejscami może zagrzmieć, lokalnie także drobny grad. Na termometrach 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, 17 na zachodzie.
20: Cztery minuty po 15:00. Witam i zapraszam na pogodne poniedziałkowe popołudnie, oczywiście z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, ale Państwo też się witają.
26: Dzień dobry, przesyłam rymowankę.
20: Słuchamy.
26: Słoneczko świeci, Radio Pogoda, piękna muzyka, a z nami znów razem kochana pani Monika. Serdecznie pozdrawiam panią i cały zespół Jagoda z Warszawy.
20: Dziękuję pani Jagodo, też oczywiście pozdrawiam serdecznie, też się cieszę, że znowu jestem z państwem. A po 15:00 oczywiście zapraszam między innymi na spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii.
24: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest...

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: dość pogodne dni, proszę Państwa, nawet jesienią, kiedy pada deszcz, szaro za oknami, ale rzeczywiście wystarczy tylko spędzać je z Radiem Pogoda. No to jest prosta recepta na pogodne dni. To była Beata Bartelik, wcześniej Jerzy Połomski na naszej antenie. I a propos właśnie pana Jerzego, jego życia, pamiątek, które zgromadził i które zostawił po sobie, będzie można je zobaczyć już niedługo w Opolu, w Muzeum Polskiej Piosenki. I przy okazji będzie to też nasze kolejne wspólne spotkanie. Spotkamy się tam pod koniec listopada, właśnie na otwarciu tej wystawy. Będzie tam Radio Pogoda. Pojawia się tam również, mam nadzieję, że spotkam się z Państwem, że Państwo przyjdą na inaugurację tej wystawy, bo zaczął się cykl takich naszych wspólnych spotkań. Dwa piękne, wspaniałe przy pogodnej aurze już za nami, czyli spotkanie w Warszawie i we Wrocławiu. Teraz znów wrócimy do Warszawy, bo trwa Warszawska Olimpiada Seniorów, jej finał już w sobotę, więc w sobotę będzie nasze studio plenerowe, także zapraszam już Państwa dzisiaj na sobotę od 10 do 14. Będzie tam program na żywo, program Radia Pogoda z Parku Sowińskiego w Warszawie, więc jak się Państwo domyślają, w sobotę nie będzie koncertu życzeń, ale w niedzielę oczywiście Robert Janowski powróci jak zwykle z życzeniami dla Państwa i dla Państwa bliskich między 10 a 14.
1: Marcin Janoskrawczyk, Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie.

0: I See Boat on the River, czyli jeden z przebojów Bonnie M. To był rok 1980, a za kilka minut na naszej antenie Krystyna Giżowska i opowieść o jej kolejnej, najpiękniejszej melodii. Tym razem taka zaskakująca, proszę Państwa, piosenka, bo w takim nieco rytmie latynoamerykańskim, ale utwór bardzo znanego polskiego kompozytora. To już za chwilę.
1: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
12: Została ostatnia reklama. Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W studiu Radia Pogoda, Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy kolejny wspólny tydzień opowieści o twoich najpiękniejszych melodiach. Zaczynamy od piosenki Bądź blisko mnie, która kojarzy mi się z filmem i z inną wokalistką.
2: Tak.
1: Nie z tobą.
2: Tak, ja zaśpiewałam nową wersję.
1: Bo to Urszula śpiewała tak, w Koglu-Moglu?
2: Tak,
1: Koglu-Moglu.
2: Ja natomiast troszeczkę w zmienionej aranżacji, inna wersja to jest, ale niemniej jednak jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Czyli?
2: No jakże, Seweryn Krajewski. To jest akurat kompozytor i nie tylko, bo i wykonawca, na którym się praktycznie wychowałam, bo któż z nas, moje pokolenie szczególnie w szkole, nie chodził po korytarzach i nie śpiewał kto za tobą w szkole ganiał do piórnika, no tak, żeby wkładał kto. No właściwie na wszystkich prywatkach, na wszystkich fajfach tak zwanych graliśmy i śpiewaliśmy te piosenki, no więc cieszę się, że chociaż tę piosenkę mam w swoim repertuarze i śpiewam ją do dzisiaj na koncertach.
1: Mm-hmm. Ale jak ta piosenka w ogóle do ciebie trafiła? To sama postanowiłaś, spodobała ci się i postanowiłaś włączyć ją do swojego repertuaru?
2: Ja nawet już nie pamiętam. To było tak dawno, serio, to było tak dawno, że ja nie jestem w stanie... chyba autor tekstu mi to zaproponował.
1: Marek Danian?
2: Tak. I chyba zapytał, czy może Seweryna, czy mogę to wykonywać. I pamiętam, że wtedy żeśmy po raz drugi to nagrali w bardzo ładnej, zresztą moim zdaniem, wersji. No, ja tak twierdzę.
1: Ja też uważam, że to jest bardzo ładna wersja i w ogóle bardzo ładna piosenka, której z przyjemnością teraz posłuchamy na antenie Radia Pogoda, Krysiu. Bądź blisko mnie, Krystyna Giżowska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: W takim razie i do usłyszenia jutro.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar bryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Śpiewała Barbara Kraftówna na antenie Radia Pogoda. A propos zakochania, proszę Państwa, no to za kilka minut na naszej antenie piosenka z filmu o miłości, filmu, który wycisnął miliony łez z milionów oczu na całym świecie. I myślę, że dalej wyciska, jak ktoś widzi go po raz drugi, trzeci, a może nawet po raz pierwszy. Mowa o filmie Love Story. Bogaty student prawa z Harvardu w tej roli Ryan O'Neill zakochuje się w zbuntowanej studentce córki ubogiego piekarza, w tej roli Ally McGraw. Biorą ślub, chociaż oczywiście rodzice są przeciwni. No i w pewnym momencie ona choruje. Lekarze diagnozują białaczkę. No i wiemy, jak to się kończy, proszę Państwa. Wyciskacz łez i przepiękna piosenka, która zresztą dostała Oscara, Where Do I Begin? Andy'ego Williamsa, już za kilka minut w Radiu Pogoda.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
14: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
13: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
14: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
13: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
14: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
15: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
17: Została ostatnia reklama.
18: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie. Reklama.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: The Simon and Garfunkel Story w Warszawie. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 26 października. Warszawa, Klub Progresja. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 21 października Warszawa, Progresja. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Warszawie. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Radio Pogoda i nasze pogodne poniedziałkowe popołudnie. Po 16:00 Mieczysław Wojnicki, Anna German, a także Irena Santor i jej piosenka nagrana z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Ale na razie wiadomości o 16:00.
20: Strategia bezpieczeństwa pacjenta. Poznaliśmy założenia. Potem wyrok za usiłowanie zabójstwa dopiero co narodzonej córeczki. Coraz więcej z nas jeździ pociągami ze swoimi zwierzakami.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
20: Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Radzewicz.
17: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
21: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
17: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
22: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
17: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
20: Na 13 lat więzienia skazał łódzki sąd Ewelinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałtach, zapakowała je w reklamówkę i porzuciła właśnie w pustostanie. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Wyrok jest nieprawomocny. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś m.in. mieszkańcy powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego. To w związku z ćwiczeniami w Skawinie, które odbędą się jutro. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202. Michael Gorzyński został współwłaścicielem Legii Warszawa. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. 4 łapy w pociągu. Coraz więcej pasażerów zabiera do pociągów swoje zwierzaki. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było to ponad 19 tysięcy osób. To ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. No, o zasadach podróżowania z pupilem mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
23: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
20: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, a także psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.
24: Co jest grane w Warszawie?
25: Ewelina Walczak, zapraszam. A rozpoczynamy od wielkiej historii na wielkim ekranie. Dziś w warszawskim Heliosie mogą Państwo obejrzeć trzymający w napięciu dramat Niebo nad Normandią. To oparta na faktach opowieść o wojskowym meteorologu, od którego precyzyjnej prognozy zależały losy alianckiego desantu w 1944 roku. Szukając wyciszenia po kinowych emocjach, warto w środę skierować kroki na Ursynów. W Parku Kultury w Powsinie kwadrans po 13 startują bezpłatne zajęcia tai chi. A dbając o harmonię umysłu, w czwartek o 17.30 Biblioteka Odolanka na Woli zaprasza na powakacyjne spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Tematem przewodnim będą głośne i wieloznaczne ości Ignacego Karpowicza. Wstęp oczywiście darmowy, a wcześniejsza lektura, choć bardzo przydatna, absolutnie nie jest obowiązkowa.
24: Radio Pogoda 88.4 i 99.5 FM.
26: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 z brojem włóknami Fiber Force.
24: Pogoda.
20: Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, deszcz, lokalnie burze, a w Tatrach spodziewajcie się deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 7 do 10 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 4 do 6.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
19: Właściwie to już się, proszę Państwa, zabieliło na Kasprowym Wierchu, gdzie dzisiaj padał już delikatny śnieg, z czego oczywiście telewizje, zwłaszcza ta informacyjna, zrobiły wielką sensację, bo reporterzy pojawili się na szczycie i raportowali, że pierwszy śnieg w tym sezonie właśnie pada na Kasprowym Wierchu. Także jesień jeszcze się nie zaczęła, ta astronomiczna już, proszę Państwa, zima w polskich górach. Podobno tylko chwilowa, bo ma się zrobić już niedługo trochę cieplej. Za chwilę na antenie Radia Pogoda będzie gorąco, bo będą gorące konkursowe emocje. Oczywiście konkurs Daje Słowo za niecałe pół godziny na naszej antenie. A w tym tygodniu, w tym konkursie nagroda gwarantowana to podwójne zaproszenie na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Koncert, który odbędzie się w Teatrze Muzycznym Roma 30 września. A dodatkowo można będzie wygrać termos Radia Pogoda na coś ciepłego. Na chłodne dni.
24: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
19: Witam serdecznie.
0: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

każdy z nieba kraść. Pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama rad?

German i Cyganeria na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj 21 dzień września. Dzisiaj, proszę Państwa, między innymi dzień kapsla. Nawet ostatnio tak się zastanawiałam, kiedy i kto wynalazł kapsel, bo ja jeszcze jako dziecko, jak chodziłam do warzywniaka, to pamiętam, że takie orężady w takich ciemnych butelkach to były zamykane takim ceramicznym korkiem na drutach. I ze zdumieniem przeczytałam, że kapsel został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych przez irlandzkiego emigranta i to było, proszę Państwa, w 1980 czy 90 którymś roku, więc dosyć dawno. A do Polski kapsle tak naprawdę na taką już dużą skalę trafiły dopiero w latach 60. XX wieku. No oczywiście najlepiej są pamiętane również przez moje pokolenie. Z tych słynnych wyścigów pokoju grało się kapslami. Całe podwórka były, proszę Państwa, porysowane kredą. No dziewczynie trudno się było dostać, prawdę mówiąc, do takiej zabawy, ale mi się kilka razy udało i całkiem nieźle sobie z tym radziłam. To jeżeli chodzi o kapsel, ale dzisiaj też inne dosyć ważne święto. Dzisiaj Dzień Orderu Uśmiechu, który został wynaleziony właśnie jesienią 1967 roku, jest wręczany w Polsce. Mają go już, dostali go Jan Paweł II, Dalaj Lama, księżna Diana, Teresa z Kalkuty, no i oczywiście całe grono polskich, nie tylko lekarzy, ale także i osób, które poświęcają się dzieciom, które swój wolny czas poświęcają właśnie dla dzieci, znane osoby, aktorzy, sportowcy, piosenkarze. Dzisiaj właśnie gramy te osoby, które ten Order Uśmiechu uzyskały i wypiły, proszę Państwa, z uśmiechem na ustach sok wyciśnięty z jednej cytryny. Jedną z takich osób jest też Irena Santor. No to posłuchajmy laureatki Orderu Uśmiechu w piosence, którą nagrała z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Mieć 18 lat.

The Shorts i Kamał Sowa na antenie Radia Pogoda. A teraz proszę Państwa o tym koncercie, który już 30 września w Teatrze Roma. Koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Piosenki Krzysztofa Krawczyka z pełnym szacunkiem wykona Michał Milowicz, ale na scenie pojawią się także Ewa Krawczyk, czyli żona pana Krzysztofa, która podzieli się osobistymi wspomnieniami. No i Andrzej Kosmala, który niedawno był gościem Radia Pogoda, wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, jego przyjaciel, zresztą także współautor scenariusza tego wydarzenia, który opowie o tym, jak powstawały największe przeboje Krawczyka. Ten wieczór, przypomnę, 30 września w Warszawskim Teatrze Roma o godzinie 19, a ja w tym tygodniu w konkursie Daję Słowo mam dla Państwa podwójne zaproszenia na to właśnie wydarzenie i to jest nagroda gwarantowana dla kogoś z Państwa, kto weźmie udział w konkursie już za chwilę, a dodatkowo można będzie wygrać termos Radia Pogoda. Czekam na Wasze zgłoszenia 22 444 4004, to jest nasz numer telefonu. A jak jeszcze Państwo przy okazji powiedzą, jaka piosenka, która piosenka Krzysztofa Krawczyka podoba Wam się najbardziej, no to już będzie super.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
16: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Została ostatnia reklama.
19: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.

0: krzesło.
1: Hej przyjaciele i zespół Babsztyl w Radiu Pogoda, a teraz zagrajmy.
2: Daję słowo w Radiu Pogoda.
1: Ze mną pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie pani Agnieszko.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na początek mam dla pani dwa zaproszenia na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk w Teatrze Roma w Warszawie 30 września. Kto dostąpi zaszczytu pójścia z panią na to wspaniałe wydarzenie?
3: A zabiorę mojego męża, bo to będzie akurat Dzień Chłopaka.
1: A tak? A to nawet nie wiedziałam, że tego dnia wypada. No to faktycznie to będzie okazja. No dobrze, a teraz jeszcze ma pani okazję wygrać termos Radia Pogoda, bo coś chłodno się zrobiło i trzeba jakieś ciepłe napoje ze sobą zabierać na wycieczkę, więc termos mam nadzieję się przyda. Przypomnę zasady tego konkursu. Za chwilę podam pani słowo, na jaką ono zacznie się literę, to pani sobie wybierze. No a potem włączam stoper, będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Dobra?
3: Dobrze, tak.
1: To na jaką literę ma być słowo dla pani?
3: Na literkę K.
1: Na literkę K, dobrze, ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, pani Agnieszko, daję pani słowo kot.
3: Kot, zwierzątko, sierść, miękki, miauczy, mleko, wąsy, ogonek, piękne oczy, myszka.
1: No dobrze, dobrze. Ja tak słuchałam, bo tak się zastanawiałam, czy padnie rekord. Było 8 poprawnych skojarzeń, a rekord to na razie 10, z tego co wiem. Także była pani bliska rekordu. Gratuluję, termos też należy do pani.
3: O, dziękuję serdecznie, bardzo się cieszę.
1: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
2: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Hanna Rzytanowicz przed momentem, a proszę Państwa, kolejne zaproszenia na ten wyjątkowy koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka i wspomnieniami, bo Krzysztofa będzie wspominała jego żona Ewa, ale także jego menadżer i przyjaciel Andrzej Kosmala. Kolejne zaproszenia już jutro do wygrania w konkursie Daję Słowo, więc zapraszam serdecznie. Pan Andrzej był ostatnio gościem Radia Pogoda i opowiadał, że jeszcze są do wydania dwa albumy z piosenkami, które zarejestrował Krzysztof Krawczyk.
1: Jeszcze leżą na półce dwie płyty, których nawet Krzysztof nie zdążył posłuchać. Zdążył nagrać przed śmiercią, ale nie zdążył zgrań posłuchać. Jedna to jest druga część piosenek Coena po polsku, tym razem z tekstami Daniela Wyszogrodzkiego, bo tamta była z tekstami Zębatego. I drugą płytę Johnny'ego Cash'a. One są już, te płyty, złożone w Sony.
0: No tak, ale dlaczego nie mogą zostać jeszcze wydane?
1: Ale musimy uzyskać publishing, a rozmowy z ludźmi po tamtej stronie oceanu są bardzo trudne. No, na przykład rodzina Coena nie wychodzi tak, jak rodzina... Nie wychodzą z sądu, bo się... Tak to jest. Jak umiera znana osoba, to... się kłócą o prawa, bo nie ma, niestety to przykre, ale dla artysty większej reklamy, jak odejście z tego świata.
0: Tak mówił Andrzej Kosmala, no my trzymamy kciuki za to, żeby usłyszeć jednak te piosenki Coena nagrane właśnie przez Krzysztofa Krawczyka. Tak przy okazji dzisiaj rocznica urodzin Leonarda Coena. Urodził się 21 września 1934 roku. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Dziś pogoda zmienna. W wielu regionach jeszcze po południu może przelotnie padać deszcz. To znowu może się rozjaśniać, ale chłodno, bo od 9 stopni dziś na Podhalu, 15 w centrum, do 18 w zachodniej Polsce. Uwaga, na trasie S19 między węzłami Lublin-Sławinek-Lublin-Węglin. Osobówka najechała na bariery w pasie rozdziału, utrudnienia w stronę Rzeszowa.
14: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Helena.

0: Niszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja, reklama, muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Reklama.
18: W Radiu Pogoda trwa pogodne poniedziałkowe popołudnie. Za kilka minut Halina Frąckowiak na naszej antenie, Helena Majdaniec czy Marek Grechuta. A na razie wiadomości o 17.
19: Końca nie widać procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
19: Marcin Krzemiński. Końca nie widać procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
21: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek. przypadek.
19: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
0: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
19: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać dwa razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo, wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
17: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
19: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
22: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
19: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
20: Pogoda.
19: Nocą najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 4 do 6 stopni, najcieplej na wybrzeżu około 12, poza tym na ogół od 7 do 10. Pochmurno, ale większe przejaśnienia, przelotnie może padać deszcz, lokalnie burze, a wysoko w górach możliwe opady śniegu.
18: A w radiu pogoda pogodnie, niezależnie od tego, co dzieje się, proszę Państwa, za oknami. Za chwilę Ada i Korda, Masz u mnie plus, potem zaśpiewa dla nas Halina Frąckowiak, którą Państwo oklaskiwali, kiedy śpiewała dla Was na żywo w zeszły piątek, w ostatni piątek we Wrocławiu, w czasie wrocławskich Dni Seniora. No i oczywiście pojawi się też Klub Pogodnych Ludzi. Przyjmę kogoś z Państwa do klubu, już przygotowuję dla Was legitymację członkowską.
20: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarek.
18: Dzień dobry.

0: Halina Frąckowiak zaśpiewała dla Państwa swoje największe przeboje, niektóre w zupełnie nowych aranżacjach we Wrocławiu, proszę Państwa, na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Rozmawiał z nią wtedy Piotr Sporakowski, proszę posłuchać.
1: Pani Halino, miała Pani szansę zobaczyć ten tłum, który się tam kłębi w rynku i na Placu Solnym?
2: Tak, tak.
1: Jakie wrażenie?
2: No imponujące.
1: Bo to są Pani widzowie właśnie, słuchacze.
2: No, przepięknie. Ja lubię śpiewać dla seniorów. W ogóle lubię śpiewać dla publiczności, bo w końcu jak oni są zainteresowani, to ja wiem, że żyję.
1: Tak, i to tak jest rzeczywiście, że publiczność daje siłę wykonawcy?
2: No oczywiście, że tak. To jest taka wymiana, prawda? Że dajemy siebie sobie wzajemnie. Ja staram się oddać wszystko, co mam w danym momencie, a Państwo odbierając dają mi swoją radość, uśmiech, no i to, że czuję, że jestem na miejscu i chciana.
0: Tak mówiła, proszę Państwa, Halina Frąckowiak we Wrocławiu. A za chwilę na naszej antenie Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni, utwór Monika. Nie przez przypadek właśnie taką piosenkę wybrałam, ale jest też specjalna okazja, z powodu której ten utwór pojawi się na naszej antenie. Otóż dzisiaj 85. urodziny obchodzi Wiesław Bernolak, legendarny gitarzysta, jeden z pionierów polskiego rock'n'rolla, współtwórca właśnie Czerwono-Czarnych, a potem także grupy Polanie. Od wielu lat mieszka w Malmo w Szwecji. Dzisiaj 85. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: gwiazda, gwiazda.
1: No i tak to ze sobą się przeplatają pory roku, czego zresztą jesteśmy, będziemy też świadkami w tym tygodniu. Telefon od Państwa.
2: Dzień dobry Pani Moniczko.
1: Dzień dobry.
2: Na skądinąd radosnej inauguracji Dni Seniora we Wrocławiu cieniem położył się Pani Brak. Ja do dzisiaj nad tym boleję. A tu jeszcze w nocy z wtorku na środę nadejdzie jesień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No, było dużo cienia właśnie we Wrocławiu, dlatego, że był piękny, słoneczny dzień, a więc i cienie też się pojawiały, więc to jest całkiem normalne. A jeżeli chodzi o ten początek jesieni, to faktycznie 23 września o 2:08 polskiego czasu rozpocznie się astronomiczna jesień. Ale proszę Państwa, we Wrocławiu były też takie przyjemne chwile, kiedy Państwo brali do ręki naszą ankietę i wypełniali tę ankietę. To jest ankieta zgłoszeniowa do Klubu Pogodnych Ludzi, a ja za chwilę wykręcę jeden z numerów telefonu, który Państwo właśnie we Wrocławiu zostawili i przyjmę Państwa do klubu.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
17: Zobacz, Stasiu, sokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami,
0: Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
7: Została ostatnia reklama.
20: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
22: Reklama.

0: rozmowa z Jędrkiem, Andrzej Zeucha, Andrzej Sikorowski w Radiu Pogoda. A ja chciałam porozmawiać z panią Elą, która zgłosiła się do Klubu Pogodnych Ludzi. No to zadzwoniłam.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda. Dzwonię do pani z Klubu Pogodnych Ludzi oczywiście, bo wyraziła pani chęć bycia w klubie. Napisała pani we Wrocławiu w naszej ankiecie, że jest na emeryturze od 10 lat, że zwiedza, że jeździ za granicę, nie ma co się smucić, trzeba poznawać świat, tak?
2: Tak.
0: Gdzie pani była, pani Elu, ostatnio?
2: Nie, teraz jestem w Karpaczu.
0: Czyli już z Wrocławia.
2: Jestem w Karpaczu, tak.
0: Gdzie była pani w piątek, wróciła pani do Karpacza, tak?
2: Tak.
0: Czy po prostu pojechała na odpoczynek?
2: No nie, i przyjechałyśmy grupą na 3 dni.
0: Zwiedzanie, czy raczej takie...
2: Tak, zwiedzanie.
0: I co już widzieliście w tym Karpaczu?
2: No co widziałyśmy? 20 tysięcy kroków zrobiłyśmy.
0: Nie, czyli widziałyście góry, to tak, na pewno.
2: Tak, góry.
0: Góry, Karpacz, pewnie słynną świątynię wikingów,
2: tak? Ja jestem z Gór Stołowych.
0: Aha, rozumiem, no tak. No to góry niestraszne, to faktycznie. A jeżeli chodzi o wyprawy zagraniczne, to czym może się pani pochwalić, pani Elu?
2: Chorwacja, Majorka, Turcja.
0: Czyli lista jest dosyć długa.
2: Tak.
0: No ja też właśnie akurat wróciłam z Chorwacji, więc tutaj możemy sobie przybić piątkę. Panielu, no ja dzwonię oczywiście do pani z taką oto wiadomością, proszę posłuchać.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Także oficjalnie przyjmuję panią do klubu. Aha. Niedługo dotrze do pani nasza legitymacja członkowska i oczywiście radiopogodowa przypinka, także witamy.
2: No,
0: dziękujemy, że była pani z nami we Wrocławiu. Bawiła się, mam nadzieję, świetnie.
2: Oczywiście, jak co roku.
0: Dziękuję pani Elu, pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękujemy.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: To była Arena Rolska w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 18, a po 18 startuje Aleja Sław. Kto dzisiaj będzie gościem Alei, to już Tamara Pawlik-Lipska.
1: A po 18 w Alei Sław czai się Robert Motyka.
2: Bardzo mi miło, proszę Państwa. Zapraszam do słuchania.
1: Ja również zapraszam do usłyszenia.
0: No ja też zapraszam oczywiście. Robert, kolega po fachu, no bo w końcu radiowiec też, ale przede wszystkim oczywiście znany z kabaretu Para Nienormalnie, więc domyślam się, że będzie wesoło. Życzę więc przyjemnego wieczoru. My słyszymy się jutro po 14. Monika Tarka. Do usłyszenia.

0: mama.
1: Gabinet masażu, słucham.
0: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Mokro i ślisko dziś po południu i wieczorem w większości regionów. Jutro również przelotnie będzie padać, a na południu, wschodzie i w centrum może również zagrzmieć na ocieplenie. Nie ma co liczyć jutro od 14 do 18 stopni. W Wielkopolsce na A2 uwaga, między węzłami Słupca Września na 212 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery ochronne. Jeden pas ruchu może być nadal zablokowany.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
6: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg

0: Suplementy pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
14: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości, a potem prognoza pogody.
15: 13-latek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek tragiczna informacja z Nakła nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje 13-latek. Chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na ulicy Mroteckiej. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rosja ma przygotować się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Jak donosi Bloomberg, Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w trakcie zimy. Do jedności i wsparcia wojska wzywa Władimir Putin przed 3-dniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji, nie przyniosły zaskoczeń. O czym więcej Tomasz Orchowski.
17: Putinowska jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60% frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku. Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
15: Unia Europejska zapowiedziała już, że osoby zaangażowane w organizację wyborów na terenach okupowanych i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami. Schron pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Pierwsze tego typu miejsce powstaje właśnie pod Poznaniem. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska trwa budowa. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
18: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
15: Nowo budowane miejsce schronienia pomieści 100 osób. Wewnątrz znajdzie się także przestrzeń na małe przedszkole i stołówkę na co dzień. Jednak podziemia będą funkcjonowały jako szatnia i toalety dla uczniów i zawodników. Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od dziś kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
19: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
20: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję ten kupon, na przykład na zakupy.
15: Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony także w sieci Netto do 90 dni, a od października w Lidlu bony będą ważne 100 dni. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Na Łomnicy są już minus 4 stopnie, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
21: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
15: Dlatego osoby, które wybierają się w góry, powinny zabrać cieplejsze ubrania.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, napastnik Marcel Reguła dostali dodatkowe powołanie do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Drągowski zastąpi Kamila Grabarę, który doznał poważnej kontuzji, a Reguła Adriana Benedyczaka, który także wypadł przez uraz. Jesienne mecze opuści ostatecznie również Filip Rózga. Pierwszy z serii czterech meczów w Lidze Narodów w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Narodowym. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Euro i na Mundialu.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
16: Pogoda.
15: W nocy przelotne opady deszczu, lokalnie burze, a wysoko w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wtorek zachmurzony, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Na termometrach od 12 do 19 stopni przeważnie.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.
24: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w programie gościem będzie Robert Motyka. Będziemy rozmawiać i o kabarecie, i nie tylko, bo Robert Motyka to także radiowiec, ale pojawi się też kilka innych faktów, o których, mam nadzieję, na temat Roberta Motyki państwo nie wiedzieli. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska z tej strony, z drugiej strony stołu, przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Robert Motyka.
2: Już mogę?
1: Już można.
2: Dzień dobry Państwu, bardzo proszę Panią redaktor o jakieś nietrudne pytania.
1: Nietrudne pytania.
2: A dużo będzie?
1: A jak się trudne wylosuje, to co wtedy?
2: No to jakoś się postaram odpowiedzieć dobrze.
1: Ale pytań będzie dużo.
2: Aha.
1: Tak.
2: To dobrze, że jest kawa. Mam słuchawki na, to słuchacze nie widzą, a jak się ma słuchawki i się przychodzi do studia i się mówi do mikrofonu i w słuchawkach słyszy się swój głos, to się automatycznie mówi trochę inaczej. To jest Radio Pogoda. No właśnie tak się stawia głos i nie wiem, czy mam mówić w słuchawkach, czy bez. Będziemy to jakoś zmieniać w trakcie. Zobaczymy.
1: Zobaczymy, czy Państwo usłyszą różnicę.
2: To ja nawet słyszę już teraz różnicę. Teraz jestem taki bardzo poprawny. A teraz jak zdjąłem... Nie, no to tak jakbym zdjął jakąś część bielizny. To nie, to może w spodniach. Jestem gotowy.
1: Nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, ale jak już Państwo słyszą, chyba dzisiaj będzie się bardzo dużo działo w tej rozmowie, bo tak zaczynam się powoli zastanawiać, czy... Pewnie nie pamiętasz tej sytuacji, ale to zacznę od tego, wypomnę ci to.
2: Oj, podchwytliwe na początek.
1: Uwaga, tak.
2: Mhm, dobra.
1: Kiedyś byłam na obozie młodzieżowym jeszcze, to
2: ojej,
1: było dawno.
2: To znaczy,
1: tak,
2: że jestem bardzo, bardzo, bardzo wiekowy już.
1: Był wtedy występ kabaretu Paranienormalni.
2: Okay.
1: Ja przyszłam do was porozmawiać przed występem, chyba tak mi się wydaje.
2: I co, byliśmy, nie przyjęliśmy cię?
1: Wyrwaliście mi mikrofon.
2: Aha.
1: I zrobiliście sami ze sobą wywiad.
2: A okej, okay. Nie pamiętam tego zdarzenia, ale to było kiedy? Dawno?
1: Dawno i dlatego ci to, tak, że tak zażartuję, wypominam, ponieważ tak poczułam przez chwilę, że dzisiaj może się skończyć tak samo.
2: Ale ja wytłumaczę się, dlaczego tak robimy. Bardzo często tak robimy, dlatego że często przy tego rodzaju występach, jeżeli ktoś przychodzi na nasz występ, jest przygotowany w zakresie, a skąd pomysł na nazwę, a jak zaczęła się wasza przygoda, a czy pamiętacie jakieś śmieszne rzeczy, a co robicie, jak zapomnicie tekstu, a jak powstają wasze teksty. No i te pytania na początku oczywiście one przynoszą frajdę, bo to jest pierwszy, drugi, trzeci gdzieś występ i wywiad przy okazji, więc tak, ale kiedy po raz 20 ktoś pyta to samo, no to wtedy tak sobie pomyśleliśmy kiedyś, że może po prostu przejmiemy tę pałeczkę i bardzo często się zdarza tak, że bierzemy ten mikrofon i robimy jakieś takie wygłupy, ale to nigdy nie wychodzi poza jakąś tam sferę dobrego, złego wychowania. To wszystko jest zawsze tak, przynajmniej taką mam nadzieję, jeszcze się nikomu nie zdarzyło, żeby po naszym takim durnym wywiadzie ktoś mówił, że nie, przepraszam, bo to już zwolnili mnie właśnie przez to.
1: To wróćmy do pytań, tak? Podstawowych po takim wywiadzie. No ale to widzisz, no to teraz, skoro powiedziałeś, że łatwe pytania mają być, no tutaj już słyszę katalog zakazanych pytań.
2: Nie, proszę, żartuję, oczywiście.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
13: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
14: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
15: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
14: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
16: Została ostatnia reklama.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Generalnie to chciałabym zacząć od końca trochę.
2: Okej.
1: Okay. Tak. No bo idź na całość.
2: Dobrze.
1: To takie już tutaj się w czasie się trochę pozycjonujemy.
2: No bo to teraz się dzieje.
1: No dzieje się. Tak. No i właśnie, tak się zastanawiałam. Gdy trafiła ta propozycja do ciebie, to nie miałeś takiego poczucia, o ja, ale to taki teleturniej bardzo kultowy, no i jeszcze z Zygmuntem.
2: No tak, przyznam, że byłem zaskoczony. To się odbywa zwykle tak, że otrzymuje ktoś propozycję drogą mailową, więc jak otrzymałem propozycję drogą mailową, to było zaproszenie na casting, to w pierwszej chwili poczułem takie ukłucie, troszeczkę tremy, aha, czyli casting, bo to zawsze stresująca sytuacja, trzeba iść, tam się człowiek ściga z kimś i pewno będzie
1: kilkunastu, kto jeszcze,
2: a się okazuje, że potem, że to jest tajemnica, że nie wiadomo, bo oni o sobie nie mogą wiedzieć, nie wiem dlaczego, no nieważne, w każdym razie to, co mnie uderzyło od początku, to jest to, że ja wcześniej, kiedy ten program święcił triumfy w telewizji, i oglądało go 10 milionów widzów, co jest w dzisiejszych czasach absolutnie niemożliwe. Ja nie oglądałem tego programu, tego teleturnieju. Nie, no ja byłem gdzieś zajęty swoją karierą. Ja wtedy rozpocząłem pracę w radiu, to była Jelenia Góra. Ja zdobywałem świat, Jelenia Góra to był dla mnie Nowy Jork, więc ja nie miałem czasu na telewizję. Oczywiście wiedziałem, tak jak i cała Polska, że jest Zygmunt Heiser, że jest Zonk i że są trzy bramki, że jest Big Deal, czyli wielki finał, te nagrody i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie to widowisko gdzieś telewizyjnie mnie ominęło. Mhm. Więc jak poszedłem na casting, to pani reżyser od razu się przyznałem, że nie oglądałem, więc musieliśmy tak z 20 minut tłumaczono mi, na czym polega cała ta zabawa, a potem po prostu wszedłem w ten casting. Potem byłem zdumiony, że po dwóch tygodniach, kiedy dostałem informację, że zapraszamy, że tak, potem byłem zdumiony, że robię to z Zygmuntem i że on też przechodził ten casting.
1: Oh, wow.
2: Potem się trochę wystraszyłem, że jednak Zygmunt to jest legenda, to człowiek, który stworzył to od początku do końca, jest twarzą, głosem i ludzie tęsknili nie tyle może za tym programem, ile za tym, żeby go zobaczyć, dotknąć, przypomnieć sobie pewne rzeczy, które miały miejsce lata temu. No i trochę się obawiałem, że tak, że po prostu nie dowiozę tematu, że nigdy nie robiłem tego formatu, no bo jednak estrada to zupełnie co innego niż telewizja. Oczywiście te występy telewizyjne są troszkę zbliżone do tych programów takich rozrywkowych, no bo jest kamera, jest reżyser, mamy ucho, mamy scenariusz, są widzowie i tak dalej, ale to jednak nie polega na tym, że ja rozśmieszam widzów, tylko że gram z nimi w ten format. Mhm. No i co się okazało? Okazało się najpiękniej, jak tylko można było, że Zygmunt przyjął mnie dobrze. Między nami kliknęło, jak to się mówi w branży. Pojawiła się chemia zaraz od początku, chociaż pierwsze trzy odcinki byłem bardzo zestresowany i po prostu patrzyłem w stronę Zygmunta, jak on to robi, że jest tak spokojny. Kiedy zapytałem Zygmunt, skąd ty masz ten spokój, odpowiedział: nauczysz się.
1: W opowieści o Idź na całość stawiamy tutaj przecinek. Do tej opowieści wrócimy za kilka chwil. Moim i Państwa gościem jest Robert Motyka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Ja tam zawsze śpię na boku.
6: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
5: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
7: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
8: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
5: Na boku w Teatrze Kamienica.
6: Premiera już 15 września.
7: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Deszczowy i pochmurny początek tygodnia, choć w wielu regionach poza przelotnym deszczem również przejaśnienia. W nocy również popada miejscami, zagrzmi. Nad ranem będzie ślisko. Jutro w ciągu dnia również przelotny deszcz, a miejscami burze od 14 do 18 stopni maksymalnie na termometrach. Na A4 między węzłami Opole Zachód Brzeg, zderzenie motocyklisty z osobówką. Mogą to być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia.

0: Walejsław, gości dziś Robert Motyka. Rozmawiamy na początek o Idź na całość i o radzie Zygmunta Heisera, który powiedział Robertowi Motyce, że nauczy się spokoju w prowadzeniu programu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Więc,
0: nauczyłeś się?
2: Troszkę się nauczyłem, bo robimy trzeci sezon, właściwie już nagraliśmy i się nauczyłem i śmiem nawet powiedzieć, że to fantastyczna przygoda i super, że do mnie to dotarło, że jestem, że to współtworzę, bo to fajne, prawdziwe emocje i coraz częściej też zaczepiają mnie gdzieś ludzie, jak mnie ktoś pozna na przykład na stacji benzynowej, to mówią, o, idź na całość. Więc robię to i czekam na kolejny sezon. Spotykam też ludzi, którzy przychodzą na moje występy kabaretowe i proszę pana, bo właśnie, panie Robercie, bo my tu jesteśmy całą rodziną, pan mnie pamięta? A ja mówię, tak, no, Ania, ja wygrałam właśnie samochód w wielkim finale i chcielibyśmy sobie zrobić zdjęcie. To są bardzo miłe rzeczy.
0: Ale czy ty też przeżywasz jakby te emocje razem z uczestnikami?
2: O, jak szlak.
0: Programu?
2: To są niesamowite rzeczy. Moja teściowa, która mieszka z nami od 5 lat, Grażyna, pozdrawiam bardzo serdecznie, ona na początku, kiedy pojawiła się ta nowa wersja w telewizji, to ona mówi, ale wy to udajecie. A mówię, nie, mamo, nie udajemy. No ale na pewno wiecie, w której bramce jest samochód i dlatego to tak długo trwa, zanim to odsłonicie, bo wy to przepychacie. Mówię, mamo, to tak nie działa. Więc ja...
0: Ale wiecie, w której bramce jest samochód?
2: Nie. I dzięki temu, że nie wiemy, gdzie są i w których kopertach, jakie nagrody i w pudełkach i tym bardziej w wielkim finale, który jest najważniejszą częścią tego programu, nie wiemy, gdzie są nagrody. Tam są 2 nagrody, jest 1 ząg. Nie mamy zielonego pojęcia. Dzięki temu te nasze emocje są też prawdziwe. Uczestnicy, żeby wejść do finału, muszą najpierw ze swoich nagród zrezygnować. W finale bierze udział ta osoba, która w tym odcinku zgromadziła nagrody o dużej wartości, zostawia te nagrody i ryzykuje, wchodzi, może trafić ząka, ale może coś wygrać. Więc to jest naprawdę duże emocje to są. Jest 200 osób w studio, krzyczy idź na całość, nie masz czasu zebrać swoich myśli, jest prowadzący z mikrofonem, który czeka na twoją decyzję, są kamery, światła, więc ktoś, kto stresuje się wystąpieniami publicznymi, ja gdzieś czytałem, że to jest chyba na 3. miejscu, jeśli w ogóle chodzi o jakieś takie najbardziej stresujące rzeczy dla ludzi, to jest poważne wyzwanie, żeby wskazać bramkę, o której się myślało, albo żeby odpowiedzieć racjonalnie, dlaczego bramka numer 2. Więc zdarzają się rzeczy, kiedy odsłaniamy bramkę, i tam rzeczywiście jest auto albo wymarzona wycieczka akurat w tym kierunku i ludzie płaczą, ja wtedy też płaczę. Strasznie lubię te rzeczy. Też się tam wygłupiam dużo. Jestem też od początku do końca jestem sobą. To znaczy, że nie tylko wchodzę na plan, kiedy mamy poprowadzić, ruszają kamery i mamy poprowadzić kolejną grę, ale jestem także w tak zwanym międzyczasie. No, zmiana jest planu, tam, prawda, ustawiają jakieś nagrody do kolejnej gry, więc nie ma warm-upera, znaczy jest generalnie, ale też ja wchodzę i się wygłupiam. Nawiązuję relacje z tymi ludźmi, bo też wiem, że chemia między nami spowoduje, że będzie nam się lepiej ten program robić. No i Zygmunt, którego wszyscy kochają. To jest nieprawda. Bardzo mam dużo szczęścia, że mam takiego partnera w robocie jak Zygmunt. Naprawdę.
0: Zygmuncie, pozdrawiamy cię z tego miejsca bardzo serdecznie. A do naszej rozmowy z Robertem Motyką wrócimy za kilka chwil w Radiu Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od rynku.

0: w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestune T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestune każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestune. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
11: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
13: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
11: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
14: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowany od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia, w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
11: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego dnia przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
15: Bawimy się.
16: Na przykład w klocki.
17: Przez udawaną rodzinę.
18: Gramy w piłkę.
19: Mogę wychodzić na plac zabaw.
11: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
20: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
11: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
22: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa jest rozstawiona z numerem 5. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magdalinet. Przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia kontra Serbia.
22: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda.
11: W nocy opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A jutro dzień zachmurzony z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro na wschodzie kraju do 12 stopni, na południu do 15 w centrum i na wschodzie do 19 w północno-zachodniej części kraju.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.
24: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Robert Motyka. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
22: Aleja Sław, Radia Pogoda.
25: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które z

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby po...

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak jak powiedziałeś, no jednak na początku chyba trochę czułaś, że no ale to jest Zygmunt, Zygmunt.
2: Znaczy, oczywiście, że tak.
1: Zygmunt. Nasz Zygmunt Pogodowy.
2: Oczywiście, że tak. Kiedy pojawiały się jakieś takie pierwsze wywiady dotyczące tego Idź na Całość i reporterzy tam przyjeżdżali, no bo to był start, to bardzo często mnie pytano, jak ja się czuję w zderzeniu z legendą. Potem się okazało, że Zygmunt gdzieś to tam usłyszał, że on nie lubi tego słowa legenda. Ja myślę, że prawdą jest, że Zygmunt jest absolutnie niepowtarzalnym zawodowcem z ogromnym takim pokładem też i pokory, i też takiej otwartości, no bo ja jako taki, powiedzmy sobie, szczyl po 50, który nigdy w życiu nie robił tego formatu, przecież ja mogłem mu to po prostu zepsuć.
1: Tak mogło być, to
2: mogło
1: prawda.
2: Tak być, a jednak mi zaufał, a jednak no to zaufanie to... Ja zobaczyłem, że nam jest dobrze razem, jak my wychodzimy bez żadnego przygotowania we dwóch, i szyjemy coś. To znaczy, że zapowiadamy coś bez scenariusza, albo układamy sobie na przemian, na bieżąco, z włączoną kamerą, to się kręci, kolejne zapowiedzi. I to nam idzie. Pyk, pyk, pyk. Myślę, że to też jest duże zaufanie z jego strony, że wcześniej mówił, że czekaj młody, najpierw musimy to przegadać. Nie ma takich rzeczy. Po prostu to robimy. I bardzo się ucieszyłem, kiedy Zygmunt kiedyś w wywiadzie powiedział, że jestem bardzo zdolny. I to jest w ogóle super sprawa, ja się bardzo z tego cieszę.
1: Fajnie usłyszeć się coś takiego od starszego kolegi po fachu.
2: No to jest pochwała, wiesz, to jest jednak pochwała. To jest bardzo miłe, że ktoś chwali. Ja zawsze... ja mam taką cechę, ona chyba jest negatywna, że ja nie umiem tych pochwał przyjmować. Zawsze sobie to dzielę, no a daj spokój, ale nie, ale to nie jest moja zasługa, to zespół i tak dalej, i tak dalej. Zamiast powiedzieć dziękuję, bardzo mi miło, to ja zawsze, ale nie, za mną stoi sztab ludzi, to oni. Oczywiście, że tak, no bo Idź na Całość to jest cała masa ludzi od tych, którzy malują nas, ubierają, oświetlają, podpinają mikrofony. Ja ich wszystkich znam. Na początku był taki moment, kiedy ja wszedłem do tego programu i nie za bardzo wiedziałem, co... dlaczego tak wcześniej trzeba przyjeżdżać do pracy? Albo dlaczego 12 godzin to trwa? I pamiętam kiedyś, chyba trzeciego dnia, kiedy przyjechałem taki kompletnie niewyspany na 12 kolejnych godzin pracy i przyjechałem tam na godzinę chyba 7:00 i Ania, make-upistka, maluje mnie i ja mówię, Ania, bo po prostu dlaczego to tak... I ona wtedy, zatrzymaj się. Ja musiałem wstać o 4:00. Żeby tu przyjechać, żeby to wszystko rozłożyć. Ci ludzie, którzy tam rozwijają te kable, oni też przyjechali po to, żeby cię kręcić. Ewcia, która za chwilę przywiezie garnitury dla ciebie, to ona też. I zrozumiałem, że nie jestem pępkiem świata, że to nie ja tutaj, że to jesteśmy zespołem. I ten zespół tworzy taki program, który... I cieszę się, że do mnie napisali. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Chciałem podziękować, bo nigdy nie dziękowałem.
1: Czy ty mówisz, powiedziałeś też, że na przykład przeżywasz bardzo z tymi ludźmi, wzruszasz się i tak dalej, ale zawsze w przypadku osób zajmujących się kabaretem zastanawiam się bardzo mocno, czy ty rzeczywiście uważasz się za osobę pogodną?
2: Pogodną? Od pewnego czasu tak. Mówię od pewnego czasu, bo nawet jak robiliśmy kabaret i chyba... no może to było tak z 10 lat. Zwróciła mi uwagę moja żona, mówi, wszystko dobrze, ty umiesz na pamięć, umiesz grać, tam sobie zagrasz tego lekarza, zagrasz sobie urzędnika, ale w ogóle nie wiem, czy zauważysz, że ty się w ogóle nie uśmiechasz. Ja potem oglądam to w telewizji, mówię, tak, ja się cholera jasna nie uśmiecham. Jakbym był cały czas skupiony na tym, że ja za chwilę tutaj, wiesz, jakbym był kardiologiem, wiesz, ja nie mogę się... I od tego momentu staram się też być pogodnym człowiekiem na co dzień. No bo wiadomo, jak to wychodzi. Wychodzi na to, że jak teraz, kiedy ta moja popularność, rozpoznawalność, powiedzmy, jest względnie wysoka, no to jak ktoś mnie rozpozna na ulicy, w taksówce, w sklepie, w ZUS-ie, w teatrze, gdziekolwiek, a to się bardzo często zdarza, no to ludzie jednak liczą na to, że ja będę uśmiechnięty. I najczęściej jeszcze się zatrzymam i coś zagadam. Ja oczywiście wszystko to robię. Zawsze. Czy nawet w windzie ktoś mnie pozna, mówi, i już zaczynamy jakiś tam temat. To jest z jednej strony wymagające, ale z drugiej strony też powoduje, że ja jednak jestem zawsze wyprostowany, uśmiechnięty, nie rozchełstany, jak mówiła moja babcia. I może trochę staram się też sprostać tym oczekiwaniom tych ludzi, no bo to jest ten Robert Motyka z tego serialu Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. To jest ten z kabaretu, co tam robi. No, on teraz jest z Zygmuntem. To jest jakby taka postać, że ludzie oczekują jednak, że ja jestem fajny. I ja tego nie robię na siłę, no bo gdybym miał powiedzieć, gdybyś zapytała, czy jestem fajny, jestem fajny. Trzeba się nauczyć też być pogodnym. Bo jak się człowiek nauczy być odwrotnie, czyli że ciągle się narzeka, ciągle się zauważa gorsze rzeczy, to wchodzi w krew. No i wtedy jesteśmy tacy troszeczkę zgorzkniali. To się pogłębia z wiekiem. Wiem, bo mam 52 lata. Nie podkreślam swojego wieku po raz drugi w tym wywiadzie, ale chodzi o to, że zauważyłem, że się troszeczkę zmienia. Że trzeba też nad tym troszkę popracować. Bo jak sobie człowiek wmówi na przykład 52 lata, czyli wszystkie fajne, kolorowe, ekscytujące, elektryzujące rzeczy w moim życiu się już wydarzyły, to co ja mogę robić? Tylko to kontynuować, czy już nie ma szans? Oczywiście, że są szanse. Można zawsze coś fajnego wykombinować. Tylko trzeba być pogodnym.
1: Dlatego pogodnie stawiamy tutaj przecinek. Do naszej rozmowy wrócimy za kilka chwil, a przypominam, że gościem Alei Sław jest dzisiaj Robert Motyka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na Białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
11: To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
0: Została ostatnia reklama.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.

0: banana.
1: A gdzie?
2: Ananasku.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Myślę sobie o tym, że żeby w ogóle, być może się mylę, to mnie wyprowadź, ale jak tworzysz kabaret, tworzysz jednak te teksty, które bawią ludzi, no to chyba trudno być, wiesz, smutasem, żeby coś takiego wymyślić.
5: Ale bardzo często się zdarza, że ludzie z estrady schodząc, w życiu takim normalnym, prywatnym, są introwertykami. Tak nie uśmiechają się, są zamknięci w sobie. Bardzo znam wiele takich przypadków. W moim przypadku jest też tak, że... No ja jestem takim wariatem, wygłupiam się. To jest też z tymi skeczami, to bywa tak dosyć często, że pisze się i o, mamy złoto. Potem gramy to na scenie i okazuje się, że nie. Że nawet nie stało koło złota, że to jeszcze czas zdjąć i to trzeba podszlifować. A czasami piszemy skecz po prostu taka scenka, która wpadła nam tak podczas zwykłej rozmowy i ktoś dorzuca puentę i to trwa na przykład 2 minuty i mówi, dobrze, to spróbujmy to. Nie, to jest próbujemy, okazuje się, że to jest właśnie złoto i za pół roku ta 2-minutowa scenka już jest skeczem 15-minutowym na przykład, który jest dobrze osadzony, bo reagujemy na to, co przynosi nam publiczność i aha, tu się nie śmieją, to odcinamy ten wątek, tu się śmieją, to go gdzieś tam rozwijamy. Więc myślę, że trzeba też być takim trochę otwartym i takim wesołkiem, żeby te rzeczy wymyślać. Na scenę wypuszczamy tylko te rzeczy, które nas osobiście bawią i nie przekraczają takiej granicy, którą sobie wytyczyliśmy w 2004 roku. To znaczy, że zapraszając ludzi na występ, ile by ich nie było, czy to jest 20 osób, zdarzało nam się grać dla 11, ale zdarzało nam się grać dla 5000, nasz występ biletowany, to bez względu na to, ile tych osób jest, chcemy, żeby wszyscy byli, żeby ich nie dzielić. Żeby oni się, zawsze sobie używam takiego porównania, że to są znajomi albo rodzina, znajomi, rodzina, przyjaciele, których zaprosiłem w niedzielę na obiad i chciałbym, żeby oni się dobrze czuli ze sobą. Więc nie wprowadzam tematów, które mogłyby ich dzielić. Ktoś mówi, ale dlaczego nie robicie polityki? Nie daj Boże. Są świetne kabarety, które robią politykę i oni tak, jest Neonówka, jest Jurek Kryszek i tak dalej, my nie.
4: Ty zawsze wiedziałeś, że ty chcesz bawić ludzi?
5: No nie. Nie, na początku to w ogóle nic nie wiedziałem. No. Jak byłem takim dzieciakiem, to jak sięgam pamięcią, bo tak się zastanawiałem, kiedy, czy ja robiłem wcześniej jakieś takie hece. No, robiłem. To były takie wierszyki, które, pamiętam, jak miałem 4 latka, to robiłem takie wierszyki u babci Celiny. Była jakaś impreza okolicznościowa, kiedyś ludzie się spotykali tu u mnie. To były urodziny, imieniny, cokolwiek. Oni się spotykali i ja pamiętam, że byłem dyżurnym, czyli roznosiłem talerze, łyżki i te kotlety, bo babcia dawała kotlety i robiłem zawsze jakiś program artystyczny. Kompletnie nie pamiętam, co to było. To były jakieś piosenki chyba typu na marchewki urodziny, wszystkie zeszły się jarzyny, a kalafior z krótką nóżką podskakuje za pietruszką. To były takie piosenki.
4: Ale czyli jednak ciągnęło cię do sceny.
5: Coś tam takiego było. Właściwie to nie była taka narysowana scena, tylko chyba chęć w pierwszym momencie może pokazania się, popisywania się, może żeby ktoś bił oklaski, albo że się stało na środku i nagle widzisz, że 20 osób, wszyscy na ciebie patrzą. Jaki zdolny ten Robert, jaki zdolny. Ale to mi się gdzieś tam mi się po drodze to zacierało. To nie było tak, że ja o tym wiedziałem. Oczywiście potem, kiedy pojawiły się w telewizji kabarety, a w ogóle jak się pojawił kabaret potem i bajki dla potłuczonych, a wcześniej kabaret tej, który gdzieś tam nagrywaliśmy na kasetę i to się w szkole mówiło na różnego rodzaju tam imprezach szkolnych, no to... To gdzieś tak, ale nie z taką myślą, że może ja kiedyś też coś takiego będę robił. Taka rzecz, że ja to będę robił, to ja już byłem dorosły. To już wiedziałem, że tak, ja to chcę robić, ale wcześniej to ja chciałem być radiowcem. Ja robiłem sobie radio w domu, ja miałem jakiś mikrofon, magnetofon szpulowy mojego taty, tam nagrywaliśmy jakieś rzeczy, ja to najpierw te wszystkie rzeczy pisałem sobie w zeszycie, ten zeszyt mam do dzisiaj, Jezus, że nie zabrałem. Naprawdę. I zapisywałem sobie tam...
4: Takie wejścia DJ-skie.
5: Tak, długopisem sobie zapisywałem wejścia DJ-skie, witamy Państwa bardzo serdecznie, jest taka pogoda, tu, która to godzina, już za chwilę taka piosenka, ja sobie to nagrywałem. Nie wiem po co i te audycje gdzieś tam są może na taśmach, ale ten zeszyt został, bo go gdzieś tam odszukałem niedawno. Więc radio było dla mnie takim miejscem, że ja wiedziałem, że ja będę radiowcem, że ja chcę być radiowcem. I oni mnie nie przyjęli od razu. O nie, ja poszedłem na tak zwane rozmowy. Pan ma jakieś doświadczenie? Nie. Pracował? Nie. A ucieknie? Nie. No to do pana zadzwonimy. No ale ja nie mam telefonu, zadzwonimy. Więc okay. Ja rok chodziłem, pukałem, to było w Jeleniej Górze, lata 90., zanim znowu się drzwi otworzyły i musiałem gdzieś tam naprawdę mocno, intensywnie w tym kierunku, ale się nie poddałem.
0: Opowiadał Robert Motyka. Do naszej rozmowy wrócimy za kilka chwil. Zostańcie państwo z nami.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Robert Motyka jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Jak już Państwo słyszeli przed naszą krótką przerwą, Robert zawsze chciał być radiowcem. No i to też mu się w życiu udało.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Potem to radio jednak było w twoim życiu i nadal jest dość intensywnie. Z przerwami pewnymi.
2: No tak.
1: Czasami.
2: Tak, tak. Przerwy były, ale to takie radio, pierwsze radio w Jeleniej Górze, to był taki, kiedy ja prowadziłem pierwszą audycję poranną, to bo zawsze chciałem być porankowcem, bo czułem, że rano się najwięcej dzieje, bo ja wtedy rano mogę powiedzieć ludziom, napijmy się razem kawy, powiedzieć, jaka pogoda, co się wydarzyło na świecie, oni się dopiero obudzili, ja za chwilę im powiem, że wstaje słońce i tak. To było bardzo ekscytujące i że ja tego doświadczałem, było dla mnie dużą sprawą. Ten pierwszy mój poranny program oczywiście był fatalny, to też mam gdzieś nagranego na taśmie. Moja żona to nagrała wtedy, która jeszcze wtedy była moją dziewczyną. Ja nie miałem zielonego pojęcia na temat muzyki. Ja wiedziałem tylko, że zespół Warius Manx nagrał płytę i ta płyta, piosenki z tej płyty zostały wykorzystane w filmie Młode Wilki, że tam Robert Jansson, Anita Lipnicka i coś tam. I ja tylko o tym gadałem, więc to był taki poranek. No. Nie, ale to mi kliknęło od razu. Ja chciałem uczyć się wszystkiego od podstaw, montowania. Wtedy to radio, jeszcze nie było internetu, więc to dopiero było. Nie było internetu, nie było komputerów, to było na dyskietkach, to było na taśmach, to wszystko, płyty kompaktowe, które, radio było niesformatowane, płyty stały za mną, mogłem sobie coś zagrać, oczywiście w jakimś tam określonym zarysie, ale to dawało taką wolność i jednocześnie miałem to szczęście, że w tej Jeleniej Górze, w malutkim radiu, spotkałem ludzi, którzy byli takimi wariatami, takimi pasjonatami, że oni chcieli robić radio, żeby ono było fajne, tam nie było innych, zróbmy fajne radio, i myśmy robili fajne radio. Nie było z tego żadnych pieniędzy, ale robiliśmy fajne radio. Ja się tam bardzo dużo rzeczy nauczyłem. Dochrapałem się programu autorskiego, który notabene dostał potem złoty mikrofon od RMF-u. On zadzwonił do nas Figurski, który mówi, dobry Figurski, RMF FM. Co jakiś dobry Figurski sens. Dzwoni? Tak! Do Jeleniej Góry akurat, nie? Oczywiście. Potem pojechałem na kopiec, no mi to wręczył. Ja byłem tak oszołomiony, że jestem w RMF-ie, że mówię, Boże Święty, ja już mogę umierać. Więc to radio zawsze było. Byłem trochę w Jeleniej Górze, potem byłem trochę na Śląsku, potem byłem tutaj w Warszawie. W Warszawie byłem w Roxy, potem to jest Rock Radio. Byłem trochę, pracowałem w Złotych Przebojach, trochę w Radiu Z. I zawsze, kiedy przychodzę do radia, nawet dzisiaj, jak spotkaliśmy się, to ja wchodzę i... Bo ktoś, tak jak ty, długo pracujesz w radiu, już tego nie czujesz, ale ja wchodzę i... Boże, jak radio pięknie pachnie.
1: No, u nas widzisz, pachnie remontem chwilowym.
2: A może to jest ten kurz i nie wiem.
1: Możliwe, właśnie tak sobie pomyślałam, mówiąc, ponieważ zdradzę tu Państwu, Robert powiedział, że właśnie ten zapach.
2: Tak.
1: I pomyślałam sobie, o matko, pewnie kurz, ten reporemontowy.
2: Nie, jest coś takiego. Nie wiem, bo to radio nie tylko słuchać, ale też czuć. Czuć, jak jest się blisko, jak jest w studio, to naprawdę to ma swój taki magnetyzujący zapach. Ja to czuję teraz tak.
1: Ale... No dobra, ale to teraz pochwal się. Co robiłeś w radiu? Prowadziłeś program? Poranne programy.
2: Na początku tak. Na początku prowadziłem
1: poranne programy. Czy musiałeś się realizować? Konsoleta nie stanowi dla ciebie problemu.
2: W ogóle nie było innej możliwości. Radio w Jeleniej Górze to była konsoleta, dosyć profesjonalna, prawda? To był Sandcraft, taki przecież, to jeszcze pamiętam. Więc ja musiałem się nauczyć, uczyłem się pół roku obsługi tego. To było bardzo dużo suwaków, pokręteł i tak dalej, więc konsolety trzeba było się nauczyć. Trzeba było się nauczyć od odtwarzaczy, które były, to był firma Tascam. One były jakieś bardzo nowoczesne, nie wiem skąd oni mieli na to pieniądze. Był odtwarzacz... taśma, magnetofon i to był serwis informacyjny, był z tej taśmy, więc ja musiałem to wszystko umieć, realizować program, mówić, realizować serwisy, czytać serwis komercyjny, czyli płatne ogłoszenia. Taki DJ w latach 90. był kompletny. Ja wiedziałem wszystko od początku do końca, że nawet gdyby się okazało, a często tak było, może często to za dużo określenia, ale zdarzało się, że autor programu nie przyszedł, miał program autorski, nie przyszedł i ja prowadziłem za niego na przykład program filmowy, prawda? I tam chwilkę się, to było bardzo, no teraz to człowiek otwiera Google, sobie wpisuje i można sobie coś tam poczytać, wtedy nie. Więc prowadziłem ten poranek. Na początku prowadziłem go sam, potem prowadziłem go w duecie, potem miałem szczęście do partnerów, prowadziliśmy w duecie programy autorskie, wszystko się może zdarzyć z polską muzyką. To było coś To był kosmos, to był kosmos.
1: Co jeszcze wydarzyło się w tym kosmosie, no to o tym za chwilę. Robert Motyka jest moim i Państwa gościem. Zapraszam na dalszą część rozmowy, dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
15: Została ostatnia reklama.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A serwisy informacyjne?
2: Czytałem trochę.
1: A pisałeś? Przygotowywałeś?
2: Nie.
1: Pisano tobie?
2: Nie. To już to, tak daleko to nie, ale zdarzało mi się. I one są bardzo stresujące, muszę powiedzieć. Prowadzenie audycji, zapowiadanie piosenek, czy rozmowa z gościem jest dla mnie była łatwiejsza niż pełna koncentracja na 3 minuty, żeby przeczytać od początku do końca serwis i się nie pomylić, bo to zawsze było duże wyzwanie. Ale też na szczęście mieliśmy serwisantów, którzy świetnie sobie z tym radzili. Więc prowadziłem programy autorskie, poranki, czasami prowadziłem i też weekendy. Chyba przeszedłem przez wszystkie pasma, żeby po prostu zobaczyć, jak to jest, żeby się tego nauczyć, żeby wiedzieć, żeby potem nie być taką mądralą, która gada, a nie wie, co gada. Więc to radio też dało mi pewność siebie. Otworzyło jakąś taką szufladkę pod tytułem świetna komunikacja i też taka naturalność w mówieniu, nie szukaniu słowa, no bo jak się jest radiowcem, no to się żyje z mówienia, prawda? Pamiętam, że miałem taką dłuższą przerwę w radiu i wróciłem do Radia Z chyba po 10 latach, tak na chwilkę, na niecałe 2 lata, i miałem taki problem ze złapaniem takiego feelingu, że to jednak, wiesz... Taki byłem zardzewiały, a dobrze, a teraz musi być jakaś puenta, muszę ją szybko powiedzieć. Nic mi nie przychodzi do głowy, bo przecież ten mózg jest tam zardzewiały, ta szuflada nie działa. Niemniej jednak zawsze jak przychodzę z radia, to mam taką radochę, że można coś fajnego powiedzieć. A szkoda, że radio w tej chwili ma tylu konkurentów. Kiedyś było radio. Teraz mamy radio, są podcasty, są i jakieś playlisty, inne tego typu rzeczy, i radia generalnie słuchamy najczęściej chyba w samochodzie, prawda?
1: Zgadzam się. Nie wiem, co pokazują badania, ale zgadzam się, że rzeczywiście chyba najczęściej w samochodzie po prostu się samo włącza.
2: Nie wiem, włącza, a nie włącza. Nie wiem, co pokazują, co mówią badania, ale ja, jak jeżdżę samochodem, zawsze słucham radia Pogoda.
1: Och, bardzo nam miło, i rozumiem, że programu Aleja Sław po 18 zawsze.
2: Ale tak, zawsze.
1: A kiedy nadszedł ten moment, gdy już sobie wymyśliłeś, że chcesz kabaret, że to będzie to? No i jak to się udało zrealizować?
2: To było dosyć trudne. Kiedy wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić kabaret, to ja jeszcze bardzo mocno, intensywnie pracowałem w radiu. To była wtedy, pracowałem w radiu, tworzyliśmy na Śląsku w Tychach Radio Blue FM. Ja prowadziłem poranny program z Moniką Piasecką i było nam bardzo dobrze. I myślę, że robiliśmy coś fajnego, przede wszystkim coś nowego. Dostaliśmy wolną rękę, mieliśmy stworzyć coś z krwi i kości od początku do końca, co było nasze. I ja wtedy rzuciłem się w wir tej roboty, wyjechałem tam na Śląsk, tam mieszkałem prawie 2 lata w Tychach, potem w Bielsku. No ale wtedy był taki moment też, że z moim kolegą stwierdziliśmy, że może spróbujemy ten kabaret. Bardzo nieśmiało, ale potem okazało się, że to pyknęło. Pyknęło na tyle, że stało się absorbujące, że trzeba było jeździć na jakieś występy. I ja pamiętam, że intensywność tych wyjazdów była tak duża, że po 2 latach równolegle prowadzenia programu w radiu, a już wtedy przeprowadziliśmy się z powrotem do Warszawy, bo ruszyło Roxy FM, więc znowu robota od nowa. I te moje wyjazdy, że to się w żaden sposób ja tego nie mogłem pochytać. Byłem permanentnie zmęczony. Kończyłem występ o 23 kabaretowy w Krakowie, wracałem tutaj na poranek. Miałem pół godziny, żeby się zdrzemnąć na dywanie, i o godzinie 6 już mówiłem dzień dobry. I to trwało 2 lata. Kiedyś z Piotrem Bałtroczykiem spotkaliśmy się na jakimś festiwalu kabaretowym. Ja mówię: Piotrek, ja zwariuję. On mówi: przechodziłem przez to, to jest proces. Zostawisz radio. Mówię: nie mogę zostawić radio, jestem radiowcem, rozumiesz to? Nie, jesteś, teraz robisz kabaret, ale kocham radio. No i rzeczywiście jakieś 2,5, może 3 lata udało mi się wytrzymać. Potem poszedłem zupełnie uczciwie, wziąłem to na klatę, poszedłem do swojego dyrektora programowego i powiedziałem, że nie dowożę. Nie mam siły na to, po prostu... spada jakby poziom tego wszystkiego. Nie jestem przygotowany, nie jestem rzutki, nie jestem energetyczny, nie sprawia mi to radości, pewno słuchaczom też nie, no bo jestem ciągle zmęczony.
1: Fizycznie się tak już nie da wciągnąć.
2: Tak, i przestało to być też przyjemne, bo praca w radiu jest cudowna, a ja byłem po prostu zakopany w tej robocie i odszedłem. I pamiętam, że przez kolejne chyba 4 lata ciągle mówię: Boże, rzuciłem radio, już nigdy więcej nie będę pracował. Boże, dlaczego? Miałem taki dylemat, czy dobrze, czy źle. No ale potem tego kabaretu było tak dużo, że też i nie miałem

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota

0: Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
1: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: A przed nami ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem, jeśli jeszcze Państwo nie usłyszeli, to przypominam, że jest Robert Motyka. Zapraszam bardzo serdecznie na to nasze spotkanie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak ruszył już ten kabaret, to rzeczywiście, no, myśmy też z malutkiego kabaretu z Jeleniej Góry stworzyli coś, co nagle stało się popularne w całej Polsce. Stworzyliśmy jakieś postaci, stworzyliśmy program kabaretowy, który był rozpoznawalny i dostaliśmy za to telekamerę, co było chyba zwieńczeniem naszej twórczości wtedy, w tym okresie. To było nieprawdopodobne. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Mam to gdzieś na wideo, kiedy Alicja Reslich-Modlińska wręcza te nagrody, przeczytała nominowanych i patrzy na nas. No patrzę na was. Dostajecie telekamerę. To było... Czułem, jakbyśmy dostali Oscara wtedy. To było coś mega. No i ten kabaret jest do tej pory. On się robi, jeździmy. Jest trochę inny, mam sobie więcej odwagi niż kiedyś, trochę więcej świadomości, z czym to się je i jak to się powinno jeść. Kocham tą publiczność, bo kiedyś się jej trochę bałem, teraz jestem bardzo otwarty, sprawia mi to, czuję się za nich też odpowiedzialny, żeby wychodzili z występu zawsze uśmiechnięci, a jak ktoś na przykład napisze jakiś komentarz, to od razu odpisuję, ale dlaczego, ale przepraszam, to możemy oddać za bilety. Nie zdarzają się takie rzeczy często, ale jednak mimo wszystko czuję taką odpowiedzialność za tą naszą publiczność.
2: Ale jakąś taką melancholię wyczułam. Gdy mówisz o kabarecie teraz.
1: Nie, no on jest troszeczkę inny z racji tego, że ja na przykład po przekroczeniu tej magicznej pięćdziesiątki, muszę to powiedzieć, odczuwam bardzo, to jest takie dotkliwe, fizycznie zwłaszcza, kiedy się rusza w trasę na przykład, bo jedziemy w czwartek i w czwartek już gramy, w piątek gramy dwa występy, w sobotę gramy dwa, w niedzielę błagam człowieka, który układa nam kalendarz, że w niedzielę tylko jeden. W poniedziałek wracam do domu i dochodzę do siebie przez kolejne dwa dni, a też mam jakieś tam swoje zajęcia, i dopiero w czwartek znowu gdzieś tam brykam. I tak ostatnio powiedziałem mojej żonie, słuchaj, w ogóle się zmęczony się czuję fizycznie. Kiedyś w ogóle to człowiek spał 4 godziny, wstawał rano, otrzepał się i szedł do roboty, a teraz już nie tak łatwo wstać. Teraz już trzeba zastosować jakąś gimnastykę, ja na przykład joga, przysięgam naprawdę. Ostatnio się zapisałem na to, co kobiety na to chodzą, na tych łóżkach, takie sala tortur, jak to się nazywa?
2: Pilates?
1: Tak jest. Jo, no to jest ogień.
2: Sala tortur.
1: To polecam, to dobre jest.
2: No właśnie, no bo powiedziałeś tutaj, że te występy, tak? To też doprecyzujmy, to jest tak, że jak macie występ, no to... Ten cały od czwartku do niedzieli to nie jest jedno miejsce. Trochę się najeździć po Polsce.
1: Tak, dlatego o tym mówię, że to jest... Kiedyś znosiłem to zupełnie inaczej. Teraz rzeczywiście tak, no przenosimy się z punktu A do punktu B. Czasami się zdarza, że jednego dnia gramy dwa występy i one nie są w tym samym miejscu. No bo trzeba przejechać na przykład 70 kilometrów do innego miejsca. Czy ta spocona koszula. Ściągać, nie ściągać. Dobra, cholera, nie ściągam, dobra. Potem ewentualnie na miejscu się wysuszy żelazkiem. No ale już nie suszymy, bo mamy 20 minut na wejście. Jeszcze trzeba próbę, ludzie już wchodzą. To jest fajne, to jest duży, to jest ogromna adrenalina, jeszcze więcej dopaminy. To jest przy największym zmęczeniu, kiedy się wychodzi na scenę i ta publiczność reaguje, daje taką energię, że to mija. Dopiero po występie to opada i tak siedzę, mówię, o Jezu.
2: I teraz 7 godzin do domu.
1: Tak. Ale cieszę się. To chyba jest takie... Każdy, kto popełnia estradę, realizuje się w jakimś sensie. Ja się czuję bardzo spełniony, bez względu na to, czy trzeba daleko jechać. Oczywiście to zmęczenie fizyczne jest, ale to zadowolenie w głowie, które gdzieś tam powstaje, to jest cudowna rzecz. No i ludzie, no oni tworzą, dla nich się robi. Teraz to widzę, teraz to czuję fizycznie. Kiedyś, no jak mówię, trochę się bałem, trochę się siłowałem, a może chcę im udowodnić. Nie, słuchajcie, to jest śmieszny sketch, śmiercie! Nie, teraz jest w ogóle zupełnie inaczej. Teraz wychodzę, mówię, dzień dobry, cześć. To są moi znajomi, ludzie, którzy przyszli, zapłacili, poświęcają swój czas, mają jakieś oczekiwania, ale ja też wychodzę nie z pustą ręką, więc też mam to szczęście, że pracuję teraz z Jarkiem, który 20 lat pracował w innym kabarecie i też między nami jest ta chemia, bo to jest najważniejsze, że wychodzisz na 2 godziny z człowiekiem na scenę i musisz na niego liczyć, a go krótko znasz, to nie jest tak, wiesz, nie zjedliśmy ze sobą beczki soli, że już wiemy, nie, domyślam się, wchodzę w ten korytarz, daj Boże, żeby on tam był, a on tam jest, więc to jest tak trochę jak na boisku, kiedy sobie podają piłkę, zawsze ona jest gdzieś tam do przodu. Ten podający wie, że tamten dobiegnie. Tak też jest na scenie, więc mam to szczęście, że mam tego Jarka i razem sobie robimy ten kabaret i możemy jeździć. To jest fajne.
2: A jak jest z pomysłami na skecze po tylu latach tworzenia kabaretu?
1: Wiesz, to różnie. Czasami jest tak, że jest człowiek kompletnie wypalony, jak ziemia w Hiszpanii, i myślisz sobie, dobra, to teraz się spotykamy, bo musimy na przykład. Mamy deadline od marca, Kuba, nasz człowiek, będzie sprzedawał nasz nowy repertuar. Mhm. I on mówi, że potrzebuje plakat. Mówi, zaraz, jeszcze nie mamy żadnego skeczu. Ale czekaj, nie, no plakat na razie, dajcie plakat. Mówi, zaraz, ale nie mamy jeszcze pomysłu. No dobra, no więc się spotykamy. Każdy sobie gdzieś tam pisze jakieś pomysły, bo coś ci może przyjść do głowy, jak się tak mocno naprawdę zmurzysz, to ci przyjdą jakieś śmieszne rzeczy. Ja sobie też w telefonie na dyktafon sobie nagrywam, albo krótkie zdania jakieś tam, bo spotkam kogoś śmiesznego, albo śmieszna sytuacja, gdzieś tam ją widzę. I czasami jest tak, że z takiego prostego, zwykłego pomysłu powstaje sketch, a czasami się spotykamy i nic nie powstaje. Powstają jakieś takie ścinki, wycinki, nic z tego nie jest. Tak w ogóle nie wychodzimy zdenerwowani. Ale innym razem się spotykamy i ktoś na przykład przynosi tylko puentę. Ty, mam taką puentę i do tej puenty coś dorabiamy. Mhm. Zdarza nam się, że gdzieś wyjeżdżamy. Ostatnio byliśmy w Zakopanem Dom Twórczości. Jest taki artystów, Halama się nazywa. I tam siedzieliśmy 4 dni. Jeszcze Bartka Konopkę spotkaliśmy, reżysera. Co wy to robicie? No przyjechaliśmy coś pisać. No.
2: Tworzyć.
1: Więc ten proces twórczy jest zawsze burzliwy. Trochę się przepychamy, bo każdy ma swojego. I mój pomysł jest najmojszy i on musi być. No się okazuje, że właśnie twój pomysł może nie być najmojszy, tylko kolegi. Więc tutaj to ego trzeba gdzieś wywalić i myśleć o tym, że chodzi o to, żeby zrobić fajną rzecz, a nie kto ją napisał, kto ją stworzył i kto powie puentę. Więc ta praca twórcza jest, ona jest bardzo ekscytująca, bo jak mówiłem, napiszemy sketch, potem go robimy i nie zawsze od razu zażre. Ale ostatnio zrobiliśmy taki sketch o dwóch chirurgach, którzy się spotykają i jeden się zakochał w takiej pielęgniarce i potrzebuje pomocy tego drugiego. Napisaliśmy to i pojechaliśmy na pierwszy wykon z tym skeczem i zawsze jest taka dosyć duża trema, bo mamy na przykład 2-godzinny materiał i wiemy, że wszystkie skecze są dopięte na ostatni guzik, potrafimy je grać, postaciować i w ogóle wiemy, gdzie się śmieją ludzie, ale jeden ten nowy, tak w środek gdzieś damy, zobaczymy, co tam będzie. O Boże. No i się okazało, że to odpaliło.
2: Opowiada Robert Motyka, dzisiejszy gość w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co to znaczy śmieszne? No bo przecież każdego z nas bawi coś innego. No. Ja czasami łapię się na tym, że oglądamy coś, co teoretycznie jest śmieszne. No powiedzmy, kabaret. Ja się śmieję w jednym momencie, mój mąż się śmieje w drugim momencie.
2: No tak, ale najczęściej śmieszą wszystkich te żarty, które też ich dotyczą w życiu. To cię kiedyś spotkało? No tak, mamy to samo z tego, z Markiem. No dokładnie to samo, nie? To jest takie pytanie najtrudniejsze, które zawsze dostajemy, z czego się śmieją Polacy? Ja mówię, kurde, nie wiem, ze wszystkiego się śmieją. Każdy się śmieje z czegoś innego. To jest też tak, że... A czy są jakieś granice żartu, gdzie... No oczywiście, że są, ale ktoś inny powie, nie ma. Można się śmiać ze wszystkiego. Ze śmierci? Tak, ze śmierci. Są świetni stand-uperzy, którzy opowiadają o tym, że to też może być śmieszne, prawda? Ważne jest, co jest dla ciebie ważne i co... No, ty też zapraszasz swoją publiczność. Ona wie, na co idzie. Jak my zapraszamy na występ kabaretu Paranienormalni, to my wiemy, jacy ludzie przyjdą i czego oni oczekują. To ja nie mogę im teraz zaproponować jakiegoś żartu z kategorii przychodzi ksiądz i, albo polityk do... Nie, no bo to nie idzie, nie? Więc wiadomo, że każdy... A ty masz z mężem inne poczucie humoru? Nie śmiejecie się na tych samych, w tych samych miejscach?
1: Ja mam jednak wrażenie, to nie zabrzmi to o mnie zbyt dobrze.
2: Nie masz?
1: Natomiast ja mam wrażenie, że ja czasami nie rozumiem.
2: A, nie rozumiesz.
1: Ale to... wiesz, ja muszę przemyśleć, że na przykład dotrze dopiero minutę później, nie?
2: Okej. Ale myślę, że ci wszyscy, którzy gdzieś się zastanawiają albo mówią, że kabaret, bo tak ktoś ostatnio mnie zapytał w wywiadzie, czy kabaret jest w odwrocie, czy on się zabiera, bo na rzecz stand-upu, który jest teraz wszechobecny i tak dalej, to ja zawsze mówię, mam taką propozycję, to nie mój? To mój. To ja mam taką propozycję, proszę wybrać się na występ kabaretu na żywo. Być i wtedy sobie wyrobić swoją opinię. No bo w telewizji, kiedy oglądamy jakiś fragment, to jest gdzieś tam, kiedy człowiek nie siedzi, tak jak z koncertem. Jeżeli oglądam koncert, kocham Coldplay, nigdy nie byłem, to jest moje marzenie, mam nadzieję, że kiedyś się spełni. Kocham też U2 i wcześniej obejrzałem koncert U2 w telewizji z dobrym nagłośnieniem i to było fajne. Okej, to było fajne, ale kiedy byłem już na koncercie, pamiętam, że moja żona sprawiła mi niespodziankę, jestem na tym koncercie, to ja się rozryczałem. To jest nieprawdopodobne widowisko. To widzi się wszystko więcej, szerzej i się też czuje, jest się częścią tego. Tak samo jest na występach kabaretowych, że się to trochę to też współtworzy, że się generuje też tę energię, która krąży. I czasami nakręcasz do tego momentu, że mówisz, czego ja się śmieję? No bo po prostu jest śmiesznie. Oczywiście bywają żarty dobre i gorsze. No, chodzi o to, żeby pisać te lepsze.
1: Ty podglądasz swoich kolegów?
2: Czasami tak, ale staram się jednak mimo wszystko nie robić tego i też mam taką... To jest też wada, od razu mówię, że staram się nie oglądać siebie, ale ze względu na to, że to mnie troszeczkę krępuje, na co moja żona mówi, ty jesteś głupi, ty musisz oglądać, bo to dla ciebie najlepszy warsztat. Jak sobie zobaczysz, ja ci tyle razy mówiłam, że stoisz za blisko, mówisz za szybko, że masz za krótką kamizelkę, albo że na przykład coś innego, to ty mówisz, daj spokój, weź sobie to zobacz. Ja oglądam, aha, mówię za szybko, stoję za blisko, mam za krótką kamizelkę, miałaś rację. No i widzisz, kubku, dopóki nie obejrzysz, nie będziesz wiedział. Więc oczywiście to są rzeczy, które trzeba oglądać i ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie, więc jak oglądam, to od razu widzę, aha, tutaj nie za bardzo, tutaj mogłem lepiej, tutaj nie docisnąłem, a mogłem, tutaj nie utrzymałem rytmu, a tutaj mu nie powiedziałem tak, jak powinienem mu powiedzieć. No, publiczność tego nie widzi, ale gdybym zrobił, to byłoby lepiej. No, ale tak naprawdę potem w tym wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby się publiczność dobrze bawiła, żebyśmy się w tym dobrze czuli. Kiedyś kolega z jakiegoś kabaretu z Krakowa, taki starszy ode mnie, który już przeżył dużo, powiedział, stary, nie zbawiasz świata, my mamy rozbawiać ludzi. Nie podchodź do tego tak poważnie. Więc staram się też, żeby to była zabawa. Chociaż to jest robota, z której żyjemy od 20 tam kilku lat.
1: No to w drugą stronę. Brałeś też udział w takim projekcie, gdzie nie mogłeś się śmiać.
2: Lol.
1: Tak, to mam na myśli. I pomyślałam sobie o tym, że to musiało być naprawdę bardzo trudne zadanie.
2: Lol, teraz zakończyła się chyba już czwarty sezon, czwarta edycja. Myśmy brali udział w pierwszej. Kompletnie też byliśmy... uczestnicy kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, dlatego że no, nie było się na kim wzorować. Dostaliśmy tylko jakieś materiały z tych zagranicznych edycji i wiedzieliśmy, że wchodzi się do programu, prowadzi to Cezary Pazura. No a my tam już w tym programie mamy rozśmieszać innych, ale sami nie możemy się śmiać. No bo jak będziemy się śmiać, to najpierw się dostaje żółtą kartkę, a potem się odpada.
1: No tak.
2: No i niby prosty format i bardzo łatwy. No, no ale ostatnio też spotkałem się z Jurkiem Kryszakiem przy okazji, który brał chyba udział w trzecim albo w drugiej chyba edycji i on powiedział, że to tak jak dla mnie, miał podobne odczucie, że to było bardzo traumatyczne. Teraz wyobraźmy sobie, ja byłem w pierwszej edycji i odpadłem po jakichś tam 5 godzinach. Mhm. W połowie tego programu miałem wrażenie, że bierzemy udział w jakimś eksperymencie społecznym i nie wiedziałem, czy ja to część rzeczy widzę, czy już mi się wydaje, bo mózg jednak pracuje w zupełnie innej płaszczyźnie. Nie możesz się śmiać. To nawet teraz, kiedy rozmawiamy, podchodzą ci kąciki, mhm, to kiedy opowiadasz komuś jakąś sytuację, która niekoniecznie może być zabawna, ale na przykład ma tylko fragment zabawny. No i wtedy była taka pani, ha, już, to już jest koniec. Więc od początku do końca trzeba było trzymać ten uśmiech gdzieś tam w kieszeni. I to było na początku, powiedzmy, ekscytujące, ale po jakiejś godzinie, dwóch stało się męczące. Fizycznie Kaśka Pakosińska powiedziała, że ona 2 tygodnie była chora po tym programie, że ona musiała to się dojść. Mhm. Więc cały ten lol, który się tam odbywał w jednym takim pokoiku, kiedy my polecieliśmy do Monachium, kiedy to było w ogóle, to było bardzo śmieszne do pewnego momentu, ponieważ ja dostałem taką umowę, żeby tam podpisać, że nie puszczę pary z gęby, bo inaczej to 1 000 000 złotych będę musiał zapłacić i 20 wagonów złota za karę.
1: A że nie mam, to
2: oczywiście, to tak, więc było chyba 10 uczestników, czy tam, nie pamiętam, i każdy jechał, leciał innym środkiem transportu. Myśmy kompletnie nie wiedzieli, kto i jak, to było do samego końca utrzymane w tajemnicy. Do tego stopnia, że na korytarzu, kiedy byliśmy już w tym studio, każdy miał swoją garderobę, nie było, były tabliczki tylko z inicjałami. Więc obok była taka tabliczka i było napisane WW. Ja mówię, ciekawe, kto to jest WW.
1: A kto to jest WW? To dowiedzą się Państwo już po krótkiej muzycznej przerwie. Aleja Sław, gościem jest dziś Robert Motyka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Walejsław Robert Motyka wspomina dziś między innymi swój udział w programie LOL, kto się śmieje ostatni. Łatwo, drodzy Państwo, nie było.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Cały czas właśnie myślę sobie o tym, że utrzymać w ogóle twarz, tak? Tutaj ktoś ci jednak mówi, tak. Nawet jeżeli nie próbuje cię rozśmieszyć, tak. To chyba chodzi będąc też pogodnym człowiekiem, chcesz po prostu
2: nie dajesz rady.
0: Się do drugiego
2: tak.
0: Człowieka.
2: Okazuje się, że każdy z uczestników, który wchodzi do tego programu, musi mieć przygotowane 2-3 skecze i oni przedstawia je na scenie i to są tak zwane jego wykony. No, przy tym się oczywiście nikt nie śmieje, no bo każdy jest przygotowany, że
0: każdy już wie, że teraz nie
2: będę. Teraz nie będę się śmiał, ale najczęściej ten uśmiech pojawia się w takich, no bo tam wymagają od ciebie, że jednak jesteś w jakiejś relacji. Nie uciekasz do kąta i tam stoisz 5 godzin. Nie, ty rozmawiasz z nimi, więc każdy przynosi jakiś temat i okazuje się, że te najbardziej błahe tematy są jakieś takie... Kryszak powiedział, że on się uśmiechnął, bo ktoś go oblał kawą przez przypadek. On mówi, nigdy się nie będzie śmiał. I ktoś tam mu gdzieś tam plum i on jest i koniec. Więc to jest dosyć trudne. Ja miałem takie... Przypominałem sobie cały czas jakieś takie traumatyczne rzeczy. Nie będę mówił, bo rzeczywiście traumatyczne. Przypominałem sobie jakieś takie traumatyczne, jak wchodzi, otwiera się winda, wchodzi Karol Strasburger i ktoś zamawiał hamburgera i on opowiada swoje dowcipy. To było trudne, żeby to unieść. To ja sobie przypominałem jakieś takie sytuacje pogrzebowe na przykład. Tak. Wiola Walaszczyk, z którą się zakumplowałem bardzo, ona mówi, że wyobrażała sobie jakieś koty obdarte ze skóry, więc to były takie, musieliśmy wyciągać broń, żeby się nie śmiać.
0: To słyszałam o mniej drastycznym sposobie w radiu, że jak już czytasz na przykład serwis, już masz ochotę się śmiać,
2: to co wtedy?
0: Wbijasz paznokcie, żeby cię bolało.
2: Okej.
0: Wtedy skupiasz się na czymś innym.
2: Ale też są zabawne sytuacje, kiedy słucha się serwisu. No serwis jest od początku do końca, to on nie może być frywolny jednak, prawda? Ale zdarzyło mi się, że słyszałem, że serwisant albo dziennikarz się śmieje. To też jest takie, powoduje, z jednej strony wiadomo, że to jest wypadek przy pracy, ale z drugiej strony pokazuje, że radio to są żywi ludzie, że to nie jest komputer, prawda? To nie jest AI od początku do końca, tylko to jest naprawdę człowiek, który akurat zobaczył coś śmiesznego. A jak sama wiesz, czasami najlepszy żart kabareciarza cię nie rozbawi, ale jak ktoś zrobi jakąś minę albo nawiąże do czegoś, nawet mrugnie, to już jest pozamiatane. To jest efekt domina. Potem już nie można tego zatrzymać.
0: Trudno się nie śmiać zamiast Złote Globy, czytając Złote Groby.
2: No właśnie.
0: To jak zdajesz sobie sprawę z tego, co powiedziałeś, no to... To tak jak mówię, trudno się nie śmiać.
2: Jezu, jak to jest fajna robota, najlepsza, mówić.
0: No właśnie, czyli tak, najlepsza robota radiowca, ale jednak poszedłeś w stronę telewizji, bardziej.
2: Tak, trochę niechcący.
0: Estrady.
2: Tak, estrady to tak, bo to tak planowałem, już tak mi się to spodobało, ale ta telewizja tak niechcący. Okazuje się, że telewizja...
0: Ale jest fajna, tak jak radio, czy trochę mniej?
2: W ogóle to jest zupełnie co innego.
0: Okay.
2: To jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inna materia. Ona jest inaczej wymagająca. Nie można powiedzieć, czy mniej, czy bardziej. No jest inaczej wymagająca. W telewizji już trzeba wyglądać. W radiu niekoniecznie. Jak przychodzę rano, to nie muszę być uczesany i nie muszę być ubrany.
0: Teraz wszędzie są kamerki.
2: No dobrze, no ale tutaj też, przepraszam bardzo. A jednak,
0: ale nie kręcą.
2: A jednak porankowcy, czyli prowadzący śniadaniówkę, no muszą być od 4 na nogach, o 5 umalowani, od 6 już są gotowi i prowadzą i tam nie mam możliwości, że on źle wygląda. Oni zawsze wyglądają świetnie, prawda? Czyli świetnie, ale jeszcze merytorycznie musi dowieść i tak dalej, więc to jest telewizja. Ona też powoduje, że jakby trochę inaczej jesteśmy w tej telewizji. Radio jednak daje takie poczucie luzu, komfortu, innej przygody. Tu można założyć kapcie, ja prowadziłem jakieś wieczorne audycje, to zdarzało mi się świeczkę postawić i na przykład... Tak, to było... Czy kadzidełko, to byłem taki... Studio u doma, przynosiłem jakieś rzeczy z domu, żeby to było takie bardziej domowe. Dzięki temu też byłem taki... byłem sobą, nie kreowałem żadnej postaci. A teraz, proszę Państwa, Robert Motyka przedstawi Państwu. Nie, tak właśnie chodziło o to, żeby być sobą. W telewizji już jest trochę inaczej. Już chyba jednak trzeba pewne sytuacje formatowo gdzieś tam, tak mi się przynajmniej wydaje, odgrywać. Nie wiem, czy jest bardziej wymagająca. To są dwie różne... Ale i tu czuję się dobrze. Dobra, w radiu lepiej.
0: Tak właśnie, wiesz, powiedziałeś, tu i tu czuję się dobrze i tak czekałam na
2: tak,
0: ten
2: w radiu
0: moment.
2: Lepiej, w radiu lepiej.
0: Widzę twoją ekscytację radiem.
2: Ale naprawdę.
0: Od początku naszego spotkania.
2: Mam cudowny
0: dzisiaj
2: niebieski kubek, Radio Pogoda, kawa, no wszystko, a w telewizji gdzie? Przecież gdybym rozmawiał, musiałbym siedzieć od początku do końca, a tutaj, no tak, tu po prostu rozmawiamy.
0: To w telewizji zdarza ci się jednak myśleć cały czas o tym, jak wyglądam, czy dobrym bokiem stoję i tak dalej?
2: Tak, ale to już jest, to nie tak, że myślę o tym, tylko że już po prostu wiem, że muszę tak być, że muszę tak stać. Jak robimy Idź na całość, jest 6 kamer, to mam ucho i reżyser, zastępca reżysera i jeszcze dwie osoby mi mówią różne rzeczy. Na przykład teraz zapowiedź do 6, więc wiem, gdzie jest 6 i albo stoisz za bardzo bokiem, musisz uczestnika frontem do kamery, więc to są takie jakieś tam podpowiedzi, ale jak nie mam ucha i jestem sam na estradzie, no to wiem, jak powinienem stać, w jakiej odległości od monitora z mikrofonem otwartym, żeby mi to nie sprzęgało, jak mam stać w świetle, nawet kiedy go nie widzę, albo kiedy jak stać, żeby nie zasłaniać, nie zabierać światła swojemu partnerowi, to wszystko jakby to już umiem, ale to też muszę to mieć. Myśleć o tym, ale to nie jest na pierwszym planie, że o tym myślę. Właściwie to jak wychodzę i coś robimy, to już nie myślę, to po prostu się dzieje. To jest taki, kiedyś jak się zapisałem, mając lat 15 na karate i trenowaliśmy przez 2 lata jakieś jedno kopnięcie. Mówię, dlaczego przez 2 lata ciągle robimy jedno kopnięcie? Więc ktoś, kto ćwiczył już 5, mówił, chodzi o to, żebyś potem nie myślał, tylko po prostu miał to, to jest taki mechanizm. To też jest podobnie, więc jak wychodzę, to już rzeczywiście się dzieje. To jest energia. Ja zawsze, kiedy wychodzę i robimy coś, mam wrażenie, że się już unoszę troszkę nad sceną. To już też zawsze o tym powtarzam od momentu, kiedy to usłyszałem i ktoś mnie o to zapytał, że najważniejsza w tym jest odwaga. Ja zgłębiłem ten temat. Jasia Kołaczkowska kiedyś powiedziała mi odwagi i od tego momentu się odbiłem. I teraz wiem, że po prostu trzeba być odważnym. Nie myślisz, po prostu robisz. Przekraczaj jakieś granice, takie oczywiście nie takie, żeby kogoś skrzywdzić, urazić albo zniesmaczyć, ale nie wstydź się. Ten wstyd jest już gdzieś za mną. Kiedyś się bardzo krępowałem pewnych rzeczy. Tego nie, tutaj nie, tutaj nie wypnę brzucha, tutaj muszę być uczesany, a nie, właśnie nie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: W temacie odwagi też trochę chciałam o to dopytać, no bo jednak, kiedy publiczność się nie śmieje, to ta odwaga ci się gdzieś tam nie chowa jednak?
2: Zdarza się oczywiście, że gramy w różnych warunkach, w różnych miejscach, o różnej godzinie, dla różnych ludzi. To nie zawsze jest impreza biletowana, bo zdarza się impreza firmowa i impreza firmowa to nie zawsze jest artysta trafiony, bo akurat prezes nas lubi, ale reszta chciałaby na przykład Paczesia, prawda? Ale prezes nas lubi, bo ma... Więc wtedy jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Przyjeżdżamy do roboty i wiemy... Ja zawsze wychodzę z założenia, że nawet jeśli nie będą się śmiać, bardzo rzadko się zdarza, że publiczność się nie śmieje, bo chyba w ogóle, no ale są chłodni. No to my mamy wtedy taki sposób, że my to mamy nauczone, my wiemy jak to zrobić i my wtedy gramy na siebie i gramy jeszcze lepiej, bo to jest wymagające, kiedy trochę się od tych emocji, od oklasków, od śmiechu się człowiek odbija, to dodaje odwagi, prawda, to jeszcze zagram, jeszcze bardziej, a tutaj tego nie ma, więc tutaj trzeba sobie samemu tego dodać i to przychodzi na ratunek doświadczenie. Przerabialiśmy już takie sytuacje, pierwsza, druga czy trzecia taka sytuacja jest traumatyczna, ale na piąta to już proszę bardzo. Nie chcecie się śmiać, to się nie śmiejcie. My i tak mamy zapłacone. Tutaj prezes już fakturę wysłał, więc takie rzeczy się zdarzają. Prezes na przykład nas lubi, ale też się nie śmieje. No bo ogólnie oni są taką firmą pogrzebową, że oni się nie śmieją. Ale chcieli mieć jakiś kabaret, więc mają jakiś kabaret. Zdarzyło nam się grać imprezę dla bardzo bogatych ludzi. Było chyba ich 13 osób może. Oni pili bourbon, palili grube cygara, omawiali jakieś sprzedaż jakiejś rafinerii i my wyszliśmy, przepraszam, czy państwo mają ochotę na kabaret, rozpoczynając nasz występ, nawet nikt się nie popatrzył w naszą stronę. Jedyną osobą, która wtedy się śmiała, była dwuosobowa obsługa kelnerska. Oni się tylko śmiali. My dla nich graliśmy ten występ. Więc są różne występy. Natomiast oczywiście, że lepiej się gra, kiedy ludzie kupują bilet na kabaret, przychodzą i to jest nasza publiczność i my wchodzimy i to jest rock and roll, to jest Woodstock, to jest spełnienie twoich marzeń. Kiedy wychodzisz, mówisz, Boże, mogę grać, nie chcę schodzić. My gramy 2 godziny 15 i grajmy dalej, niech to pot ci leci, ale jesteś, to jest ten moment, kiedy znowu masz 20 lat i wszystko jest możliwe, tak? A są też imprezy firmowe, gdzie wychodzimy i specjalnie nikt się tam nie interesuje, jest układ bankietowy, ale też wiesz, że musisz godzinę zagrać. No i grasz godzinę z kolegą, bawicie się z różnych rzeczy, improwizujemy trochę, dajemy sobie jakieś takie... wypuszczamy się, trochę zmieniamy tekst, żeby to było ciekawe, żeby to była zabawa.
1: Ale wy wtedy rzeczywiście się bawicie tym?
2: Tak.
1: Jeszcze tam zostaje jakaś iskierka na
2: jest heca, naprawdę, jest heca. Okay. Bardzo często coś zmieniamy, coś zmienię w tekście i patrzę, no jak on się od tego odbije, nie? I tak patrzę na niego, on, no ty świnio, ale odbija, no i gramy w to. Tak, to jest taka naczelna zasada, że nigdy na scenie, jak się coś dzieje, nie wolno negować. Jak powiesz nie, no to jest koniec zabawy. No, a jak powiesz tak, no to ty powiesz tak, ja powiem tak i to i się, więc jak kolega proponuje w improwizacji, chodźmy tam, no to idziemy tam. Mhm. Nie, jak on powie, chodźmy tam, ja nie chcę, no to koniec, to już nie ma, nie?
1: Musicie wtedy przekonywać.
2: Tak, ale to udaje się, no to się udaje.
1: Czy jest jakiś kurort nad morzem, w którym nie byłeś z kabaretem?
2: Mówimy o Polsce?
1: Tak.
2: Nie. Zaczęliśmy jeździć na Baltic Tour, to się wtedy tak szumnie nazywało, mieliśmy specjalną sesję zdjęciową, robiliśmy plakat pod to i co roku było to inne, szukaliśmy, żeby to było takie artystowskie, więc były kolorowe kostiumy, był grafik, był jakiś artysta, który nam to wymyślał, myśmy to korygowali, więc naprawdę przykładaliśmy do tego bardzo duże znaczenie, żeby to było takie, że my jedziemy teraz nad morze i zwykle to graliśmy tam na przykład, no nie wiem, całe wakacje, no jakąś drobną przerwą. Grało się 10 dni, na 3 dni do domu, żeby tam zrobić pranie i znowu na 10 dni nad morze. Więc zjeździliśmy tak naprawdę wszystko od Świnoujścia do Helu. Wszędzie byliśmy. I to są różne miejsca. Są amfiteatry, które są nowoczesne. No teraz w Świnoujściu jest super, ale jest gorsze nagłośnienie. Ale jak przyjdzie więcej ludzi, to dobrze słychać. Są Międzyzdroje, które miały świetny amfiteatr, a teraz jest to amfiteatr do koncertów muzycznych, bo jak się stoi, to tak jakby było na balkonie. Ale jednak ludzie przychodzą. Jest Rewal, który pamięta jeszcze Gierka i tam zreperowali ławki, ale na przykład garderoby są takie, że o Boże Święty, ale przychodzą ludzie i to miejsce ma duszę, prawda? Jest koło Kołobrzeg, no teraz już podreperowany, ale jeszcze niedawno kompletnie w ogóle nie można było się tam odnaleźć, taki był tam bałagan. Było Ustronie Morskie, które po prostu zawsze wybijało szambo w trakcie naszego występu. Ja mówię, Boże, dlaczego? Kiedy oni to wreszcie naprawią, prawda? Że zawsze chodzą ludzie, no są popcorn, jakieś piwo, no bo tam wiadomo, że to się dzieje zupełnie inaczej. Są dzieci, krzyczą. Więc graliśmy wszędzie, w różnych okolicznościach przyrody, z deszczem naprawdę lejącym w Kołobrzegu, to zawsze pada po prostu, ale ludzie przychodzą na ten występ, przynoszą ze sobą jakieś zabezpieczenia, jakieś folie, jakieś parasolki, siedzą skupieni. Ja mówię, słuchajcie, wiem, że nie możecie bić brawo, bo trzymacie to, krzyczcie. No, oni krzyczą, że im się to podoba. To jest duża radocha. To się trochę zmieniło, bo to może, myśmy zaczęli tam jeździć chyba do 2007 roku. To może było kiedyś inne, a jest teraz inne.
1: Jest co to
2: teraz,
1: znaczy?
2: To znaczy, że teraz jest ogromna konkurencja. Teraz załóżmy, w jednym amfiteatrze codziennie się coś dzieje. To nie jest tak, że tylko się dzieje w weekend i tam zwykle kiedyś przyjeżdżał tylko kabaret. Nie. Teraz jest są zajęcia dla dzieci, teraz są piosenki, teraz przyjeżdża Skolim, teraz będzie jakiś tam teatr jakiś, więc tam się codziennie coś dzieje i codziennie coś to kosztuje, więc jak masz rodzinę czteroosobową, wyjeżdżasz nad morze, no to sobie musisz, cholera jasna, no dobra, to wczoraj byliśmy na Skolimie, zaraz na Parę Nienormalnych nie pójdziemy, a ty byś chciała pójść na ten koncert, bo będzie Majka Jeżowska. Nie, Majka Jeżowska to nie. Albo, no więc to już jest duża konkurencja, dużo. Pogoda nad morzem nie zawsze jest przychylna, bo to wszystko jest pod gołym niebem, więc jak się zdarzy, że jedziesz na 10 dni i przez 6 dni pada, no to bywa trudno, ale byliśmy wszędzie, jedliśmy rybę świeżą, nieświeżą, patrzyliśmy, jak się zmieniają ceny, jak przyjeżdżają ludzie, jak przychodzą na nasze występy, jak zmieniają się ich kostiumy kąpielowe, przychodzą w klapkach, bez klapek, zostają zawsze, przychodzi 300 osób na występ i 300 zostaje, potem trzeba zrobić z nimi zdjęcie, więc to trwa w nieskończoność, ale ogromna radocha i też folklor taki, chociaż nie wiem, może na palcach jednej ręki można policzyć, ile razy kąpaliśmy się w morzu.
1: Robert Motyka.
2: Już koniec?
1: Już koniec.
2: Boże.
1: To rozumiem, że jeszcze do nas wpadniesz?
2: Było mi bardzo miło.
1: Mnie było chyba jeszcze bardziej miło.
2: Mam nadzieję, że mówiłem z sensem. Chciałem powiedzieć, proszę państwa, trzeba słuchać Radia Pogoda, bo Radio Pogoda to dobre radio.
1: Bardzo ci dziękuję i za te słowa, i za wizytę dzisiaj. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia w Radiu Pogoda.
2: Czekam na zaproszenie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Warszawo, używaj! Uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
8: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Uwaga, łowcy stylu.

0: Okazji już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzydko.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
5: Została ostatnia reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek.

bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Zebrzydowski teraz zrozumiał stosunek Kasi do siebie przez te parę tygodni od jego powrotu. Odczuwał w niej jakieś niedomówienia. Było coś, co ciążyło im obojgu, psując nawet pozorną harmonię wytwarzaną przez Kasię. On nie dawał wyjaśnień, ona nie żądała ich i to niekiedy zdumiewało Wara. Nie stara się dowiedzieć prawdy ten, kto ją zna. Mam wrażenie, mówił Kmietowicz, że sądziłeś, iż żona twoja nie wie o margrabinie tak przeraźliwie dużo. Nie przypuszczałem, istotnie. Skądże wiedziała wówczas, gdzie jestem? Poleciłeś telegraficznie wysłać tam ogromną sumę. Musiałem pokazać telegram wszakże, biorąc na to, jak już wiesz, pieniądze z Kromiłowa. A co do margrabiny, to daję ci słowo honoru, że ja nie zdradziłem twego zaufania, War. Wieść o niej rozeszła się szeroko już wówczas, gdyście byli w Brytanii. Edward cisnął przekleństwo. Chodził po gabinecie rozdrażniony. Dlaczego ona mnie tego nie powiedziała? Przez wyjątkową delikatność zapewne. Mocno żałuję, że się wygadałem jak baba, ale nie sądziłem, co prawda, ani przez chwilę, żeś o tym nie wiedział. War długo milczał, wreszcie wybuchnął. Jestem głupiec, bo żeby znając tę przeklętą patelnię, Europę, na której ludzie widzą się i słyszą wzajemnie jak smażone kotlety, jeszcze się łudzić, trzeba być idiotą. Wtem zatrzymał się przy oknie i zawołał innym głosem i tonem: o patrz, jest geniusz. Nie, to przechodzi imaginację. Kmietowicz spojrzał we wskazanym kierunku. Z boku trawnika, w cieniu krzewów, siedział Tomek na małym stołeczku i na drugim, nieco wyższym stołku lepił z gliny, spoglądając na figurę kamienną, przedstawiającą Hermesa w biegu, z posochem w ręku i skrzydełkami u pięt. Zebrzydowski wychylił się przez rampę okna i krzyknął mocno podniesionym głosem: hej, Praksytelesie, Skopasie, Kanowo, Torwaldsenie, zabieraj stąd swoje arcydzieła, marsz z trawnika! Czy mistrz Kostrzewa nauczy się nareszcie Moresu? O tak, tak, pięty w górę, jazda!
3: Wardaj spokój, co ci ten chłopczyna przeszkadza? Patrz, z przerażenia przewrócił swój warsztat, cała robota na nic.
2: W tej chwili Kasia na swoim wierzchowcu mijała ganek, patrząc za uciekającym Tomkiem. Podniosła oczy na okno i ujrzawszy obu panów spytała: co Tomek zawinił?
4: Geniusz twój już na trawnikach zakłada pracownię, więc zwróciłem mu uwagę. Praksyteles czmychnął nareszcie. Umykał? Niczym zając, rzekł War.
2: Patrzył na Kasię łakomie. Wydała mu się interesująca w tej postawie amazonki i z błyskiem gniewu w źrenicach. Zmrużył oczy. Dreszczyk zmysłowy śmignął wskroś jego żył. Zsiadł z konia, więc obaj z Kmietowiczem wyszli na ganek. Kasia zaczerwieniona z powodu przejażdżki czy z irytacji rzekła do Wara: pozwoliłam chłopcu modelować Hermesa, wypędziłeś go niesłusznie. Nie wiem, czym on ciebie drażni.
5: Ach, pardon, skrzywił się War. Nie wiedziałem, że włazi na gazony za twoim pozwoleniem. W ogóle ten skrzat za często nasuwa się mnie przed oczy.
2: Kasia bez słowa już poszła do siebie. W pracowni siedział w kątku Tomek, zapłakany. Ujrzawszy Kasię, chwycił jej ręce i zaczął okrywać pocałunkami.
6: Pani dziedziczka mnie puści, pójdę na nory. Jaśnie pan me cięgiem przepędza, nazywa tak nieładnie, a to jakiś ci geniusz, albo jeszcze inaczej, że i nie wypowiem.
2: Kasia pogłaskała głowę chłopca. Nie płacz, pan nie lubi, jak depczesz trawniki.
6: Ja nie deptał, ja był przy samych krzakach, dopiero uciekał przez trawnik.
2: No dobrze, siedź sobie tu albo idź do ogrodnika.
6: Bojam się.
2: Jutro pojedziesz ze mną do Lwowa.
6: Chłopak ucieszył się wielce, zapomniał nawet o swoim przerażeniu. Pytał, czy będę znowu u Orląt i czy będzie ten sam pan Dębosz, który był z nimi.
2: Pan Andrzej, tak, będzie, odrzekła Kasia. Tegoż dnia wysłała depeszę do Zagórzan. Wieczorem zobowiązała Kmietowicza, aby został w Kromiłowie przez czas jej nieobecności.
6: War jest tak bardzo rozdrażniony, mówiła, że samotność ujemnie na niego działa.
2: Czy pani długo zabawi?
6: O ile mi się uda powierzyć kierownictwo budowy mojemu koledze, wrócę za parę dni.
2: Więc pani jednak rezygnuje i ryzykuje taką odpowiedzialną pracę oddać w inne ręce?
6: Trudno, panie, muszę. Walczyłam ciężko z sobą i starałam się przekonać Wara. Ale na razie to na nic. Może go z czasem przekonam. Dziś trzeba go leczyć przede wszystkim, ale robót przy budowie nie można zawieszać. Gdy mój kolega zgodzi się mnie zastąpić, w co wierzę, będę spokojniejsza o budowlę niż pod moim własnym kierunkiem. Czy wolno wiedzieć nazwisko tego inżyniera? Andrzej Dębosz. Ach, więc to ten zapewne, który pisuje artykuły o budownictwie wiejskim i o stylu naszych wsi. Prowadzi on razem ze Strzełeckim Jerzym i Romanem Pobogiem z Krążą propagandę szeroką nowoczesnego budownictwa na wsi. Tak, to on. On pochodzi z ludu, o ile się nie mylę. Tak, jest chłopem na swojej zagrodzie. Ciekawy człowiek. Po wyjeździe Kasi Kmietowicz opowiedział Zebrzydowskiemu o ideach Dębosza i jego poczynaniach. Edward słuchał obojętnie, skwaszony, na wzmiankę o Pobogu i Strzełeckim ożywił się. Jak to więc i oni? No, że Kasia ma coś wspólnego z jakimś Dęboszem, czy inaczej, to już zaczyna być nałogiem u niej. Dębosz, Kostrzewa i z Zachojskich Zebrzydowska. Co? Wspaniale. Ale żeby Pobóg i Strzełecki hołdowali tej samej manii obłędnej? Tego się nie spodziewałem. Oni obaj wyraźnie idą w kierunku demokratycznym. Znani są z tego od dawna, a szczególnie Strzełecki. On i u siebie w Sławochorze i w Poturzycach jest działaczem społecznym o ideach ludowo-narodowych. Bigos się zrobił na świecie. Strzełeckiemu pewno i żona dopomaga. Pani Dada wszakże z Dobruckich, a była primowoto Turowa. To coś także w rodzaju Kostrzewa. Dębosz, Krzepa. Kto to Krzepa? Czekaj. A wiem, stary Borowy z Krąża, potem rezydent w Uchaniach. O, dawne czasy. Ciebie jednakże pani Turowa ówczesna nie raziła ani trochę. Dawne czasy, powtórzył War. Byłem młody. Dziś jestem ruiną. Mówiłeś to samo przed 7 laty, gdyś utracił kresy. To też od tamtej pory świecę już tylko próchnem. Mniej więcej tak samo myślała o Warze Kasia, jadąc do Lwowa. Te podróże były dla niej odpoczynkiem i ulgą. A oto musiała się ich wyrzec. Parotygodniowe obcowanie z Warem zdołało uświadomić Kasię, że rok ubiegły uczynił wyłom w uczuciach obojga. Wrażenie pierwszego spotkania było silne, choć opanowane, ale potem z każdym dniem prawie występował przymus coraz bardziej gnębiący. Urok Wara trwał nad nią, ale nicość jego toczyła z urokiem walkę niebezpieczną i stopniowo zwyciężała. Bezkrytycyzm dawnej hipnozy w stosunku do Wara zniknął zupełnie. Przeciwnie, Kasia teraz usiłowała wmawiać w siebie wiele rzeczy, dawniej prostych i naturalnych, jeszcze dawniej rozkosznych, dziś trudnych do zniesienia i niewypowiedzianie drażniących. Dawny blask Wara zaćmił się jakby mgłą. Kasia wierzyła, że tylko dla niej. Istotnie świecił jakoś sztucznie. Im bardziej starał się wywrzeć na niej dawny, potężny swój wpływ, tym ona była od niego dalsza. On dla niej i ona dla niego stali się niedościgłymi. Ale Kasia postanowiła przełamać się jeszcze, chcąc powstrzymać gasnącą iskrę ich ogniska. Ostatnią ofiarą na rzecz tej idei, najtrudniejszą dla siebie i najboleśniejszą, było wyrzeczenie się zaczętej pracy. Czy to osiągnie pożądany skutek? Czy ten upór Wara był wolą jego, czy tylko kaprysem? Kasia nie dociekała. Chwilowo dla próby chciała mu dogodzić, licząc się z jego stanem przenerwowanym. Zamierzała wyjechać z nim gdzieś na kurację i podać to tylko jako powód, gdyż inaczej taki urlop byłby zbyt upokarzający dla niej w jej mniemaniu. We Lwowie zjechali się prawie razem z Dęboszem. Zauważyła, że zmizerniał bardzo. Patrzył na nią badawczo, jakby sondując jej myśli. Gdy mu przedstawiła swoją prośbę, Andrzej spochmurniał jeszcze bardziej. Jestem na rozkazy, pani. Dobrze, przejmę roboty, ale ja wiem, że to dla pana będzie uciążliwe przy jego własnych pracach. Nie mówmy o tym, mniejsza o moje trudy. Prośbę pani uważam za obowiązek, ale pozwolę sobie zapytać, dlaczego to pani robi? Czy tak będzie zawsze? Więc pani poświęci naukę, swoje zdolności, przyszłość? Dla czego właściwie?
3: Kasia wzburzyła się. Pan się myli, panie Andrzeju. Ja nie wyrzekam się swojej pracy na stałe, tylko teraz tak się źle złożyło, że muszę ją przerwać na pewien czas dla ratowania zdrowia męża.
6: Zdrowia?
3: Tak, jest przenerwowany, szalenie zmęczony, po prostu chory.
6: Nieokreślony półuśmiech błądził na ustach Dębosza.
3: Chory, powtórzył głosem stłumionym.
6: Kasia odczuła, że on wątpi w tę chorobę Wara i że domyśla się, iż to tylko jego żądanie, by zaniechała prac rozpoczętych i była oddana wyłącznie jemu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny. Yeah.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Dębosz czytał na twarzy Kasi jej myśli. Żal mu się jej zrobiło. Zdusił w sobie gniew na Edwarda za jego egoizm i rzekł serdecznie: powtarzam, szkoda, że pani sama nie może dzieła własnego dokończyć. Zrobię wszystko, by wyręczyć panią bez zarzutu. Niech pani będzie zupełnie spokojna. Podała mu rękę. Wierzę i ufam panu więcej niż sobie nawet, ale to nie koniec próśb. Słucham panią. Panie Andrzeju, powołując się na obietnicę pana, daną mnie wówczas w parku Kilińskiego co do Tomka, proszę, niech go pan tymczasem weźmie do siebie. Dębosz spojrzał na nią uważnie. Zajmować się nim nie będzie pan miał czasu, to naturalne, ale niech on przebywa pod opieką matki pańskiej w Zagórzanach, o ile to nie zrobi różnicy. Teraz wakacje już blisko, jemu tam u pana w domu będzie dobrze. Czy zrobi pan to dla mnie, kolego? Dębosz zrozumiał, pochylił się do jej ręki. Tak, zabiorę go dziś jeszcze. Muszę uporządkować moje sprawy, zanim obejmę tutejsze, więc wracam do domu. Dziękuję, szepnęła Kasia. Ale tym razem Andrzej nie wytrzymał i spytał szeptem: on drażni pana Zebrzydowskiego, wszak się nie mylę? Tak, odszepnęła. Andrzej ściągnął brwi. Chcę widocznie, by nic więcej nie zajmowało pani prócz niego. Może, zresztą nie lubi go. O ile wuj Mochyński przywiezie pomyślne wieści o pracach Tomka, to w jesieni, da Bóg, ulokujemy go tu we Lwowie na naukę. Tymczasem niech pozostaje pod dobrym wpływem pana. Gdy żegnali się, Andrzej zatrzymał dłużej w dłoni rękę Kasi. Niech pani pisuje do mnie jak do brata. Z męką wypowiedział to słowo i proszę pamiętać, że ofiary czynione jednostronnie tylko nie zawsze zdobywają upragniony cel, natomiast częściej utrudniają życie, niweczą własne dążności, gaszą zapał i wreszcie rujnują. Gdy zaś po spełnionych ofiarach na darmo zostaje taka ruina duchowa i pustka, nic nie ukoi żalu ani goryczy, nawet rozpaczy po utraconych, bezcennych darach bożych i zmarnowanym czasie. Kasię przeniknął przykry nad wyraz dreszcz trwogi. Pożegnanie z Tomkiem było żałosne. Chłopak, jakkolwiek cieszył się, że jedzie do Dębosza, ale przywiązał się do Kasi gorąco i nie umiał już sobie wyobrazić życia bez jej opieki. Niechże pani dziedziczka, najdroższa moja pani, nie zapomni o mnie, a przyjeżdża do Zagórzan często, często. Chlipał przypięty do jej ręki. Przyjadę na pewno. Pracuj dużo, masz przybory i bądź spokojny. Myślę o tobie. Myślimy oboje z panem Andrzejem. Spojrzała na Dębosza i rzekła tylko do niego: będzie mi smutno bez tego chłopczyny. A on odważył się szepnąć: niech pani przyjedzie, ale zawiadomiwszy mnie poprzednio, abym był w domu. Przyjadę. Gdy się rozstali, Dębosz był zły na siebie. Wywołałem zdawkową obietnicę. Ona już znowu nie jest całkowicie sobą. Tamten rozciąga nad nią nowe wpływy. Nie pomogły nalegania Kasi. Var nie chciał słuchać o kuracji. Wracali z Krynicy po trzydniowym pobycie. Zebrzydowski siedział w przedziale wagonowym naprzeciw żony i śmiał się z jej zakłopotania. Daruj, kachno, ale dłużej tu wysiedzieć nie mogłem, nawet z tobą. Co ja bym tam robił w tej waszej Krynicy? Kuracji nie potrzebuję i w nią nie wierzę, a siedzieć w tym tłoku, gdzie przed tobą, za tobą, nad tobą i pod tobą Żydy i Żydy? O, merci. Na deptaku masz ich ze wszystkich stron. Widzisz ich nad sobą na górze parkowej, wejdziesz na górę, widzisz pod sobą na deptaku i znowu dokoła siebie? Nie. Antysemitą nie jestem, będąc kosmopolitą, ale znowu przeładowania judejszczyzną nerwy moje nie znoszą, tak samo jak pewnej jarzyny zbyt reklamującej się specyficzną wonią. Kasia śmiała się także wesoło. Czyli już 2 tygodnie z górą podróżujemy. Na to przypada 3 dni w Warszawie, 2 w Gdyni, 1 na Helu, 2 w Sopotach, 1 w Gdańsku, 1 w Zakopanem, 3 w Krynicy, no i przejazdy. Teraz gdzie się zatrzymamy? Wujostwa nie ma w Krakowie. Będą u nas wkrótce. Więc jedźmy do Kromiłowa najlepiej. Nic mnie nie bawi, wszystko to znam. A nie będziesz się nudził na wsi? Spytała, patrząc mu w oczy serdecznie. Przytulił ją do siebie i rzekł miękko, przy tobie? Nie, ale w ogóle nie zadawaj takich pytań, zbyt są ryzykowne. Oj, ty stary urwisie, uśmiechnęła się do niego, gładząc mu dłonią włosy. Jesteś niepoprawny i nie wiem, jakim sposobem poprawić mnie? To już na nic. Takie jak ja ananasy są zawsze sobą. Ja jestem, widzisz, jak krab, wyssany przez głowonoga, którym była dla mnie wojna. Została ze mnie skorupa, czy lepiej powiedzmy pancerz zewnętrzny. Ale jakaś ty miła, Kasiątko moje, pachniesz truskawką czy poziomką? Zachwyca mnie ta twoja świeżość dziewicza. Przyciągnął żonę bliżej, wtulił ją w siebie i odchyliwszy jej głowę patrzył w oczy zachłannie. No, już są złote iskierki, war je zapalił, płoną. Ach, jak lubię ten złoty płomyk twych orzechowych źrenic, Katie. Moja, zawsze moja, niezmiennie. Chwycił jej usta we władanie, a ona drżała mu w ramionach, podniecona, istotnie płonąca wrzątkiem krwi. Urok jego spojrzenia, jego pieszczot już ją trzymał w swej wszechmocy. W pierwszych dniach ich zbliżenia się była nieufna, jakby trwożna. Odpychało ją wspomnienie cudownego profilu tamtej kobiety przy nim, na łodzi, w Neapolu. Odpychało jeszcze coś w niej samej, będące niejasne, niewytłumaczone nawet, a jednak jak małe źdźbło w sercu drażniło ono spokój Kasi i przyćmiewało często budzącą się namiętność. Lecz ta siła przemożna zwalczyła wszystko inne. Młoda, bujna krew wzięła górę i Edward odnalazł w niej dawną, upragnioną i pragnącą kobietę, która była także przez dłuższy czas szałem jego zmysłów. Var, puść, tchuni brak! Jęknęła, odsuwając go lekko od siebie. Nie słuchał, przegiął ją mocniej i mając zwieszoną na ramieniu, pieścił ustami jej usta rozpalone zarzewiem jego warg łaknących. Jej włosy obsypały mu ramiona, więc zanurzył w nich twarz swoją i całował lśniące ciemną miedzią miękkie zwoje i przenosił gorejące usta na oczy jej i białą, giętką szyję. Poddawała mu się już bez oporu, bez tego czegoś, co w niej poprzednio odczuwał, a co uważał za rezerwę i co go gniewało. Var, drogi, jesteśmy w wagonie. Niech to będzie nawet piekło. Dopiero dziś odczuwam, żeś moja i że nią być nie przestałaś, kachna. Moją jesteś i tą samą, co dawniej, nieprawdaż? Wniknął oczami w jej zmącone źrenice i mówił jej słowa dawne, ukochane, pieszczące i odurzające do utraty zmysłów. Nieprawdaż? Powtórzył. Jesteś moją i być ją nie przestałaś. A ty, Var? Wybiegło mimowolne pytanie. Pochylił się i czołem zakrył jej usta. Trwali tak długą chwilę w uścisku.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkównej.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Kasia nie chciała więcej pytać. Uniosła się na palcach i serdeczny, dobry złożyła pocałunek na jego czole, którym zgłuszył nieopatrzne słowa mogące zepsuć urok tej chwili. On ją zrozumiał. Ucałował jej dłonie, usiadł i wziął ją na kolana. Przygarnął do siebie jej szczupłą, zręczną postać. Położyła mu głowę na ramieniu i rzekła cicho, nieśmiało: możemy być z sobą szczęśliwi, Var, gdybyś tego chciał. Teraz ja spytam, a ty? Ja tego pragnę całą duszą. Zapomnę wszystko. Dla odzyskania ciebie wyrwę z duszy ból, zniszczę ten obraz. Ucięła, przestraszona. Jaki obraz? Ukryła twarz na jego ramieniu. Wiem już, tyś widziała mnie w Neapolu. Zatrzęsła się, nie mogła wypowiedzieć słowa. Edward, tuląc ją do siebie, mówił swobodnie i miękko. Nie lękaj się, nie będziemy tego roztrząsali. Zbyteczne. Nie czynisz mi żadnych wymówek, nie pytasz o nic i jestem ci za to wdzięczny. Ty wiesz, kłamać nie umiem, to zbyt niskie tłumaczyć się. O nie, to nie w moim typie. Nic nigdy nie obiecuję, gdyż nie wiem, czy spełnię. To czasem nie od mojej woli zależy, a czy mam wolę, także nie wiem. Może zamiast woli mam chimerę, zamiast postanowienia kaprys, nie wiem. Znałaś mnie takim już wtedy, zanim spotkaliśmy się z sobą. Dużo, bardzo dużo szczęścia, upojeń, rozkoszy doznałem z tobą. Twoja świeżość młodzieńcza była mi do życia konieczna, była zachwytem i podnietą. Dla kogo innego stałaby się złotym łańcuchem skuwającym na całe życie. Nie mów nic więcej, Var, nic więcej, by żeby nie wejść na śliską ścieżkę. Szepnęła Kasia. Żyjmy dniem dzisiejszym, jeśli tego na razie chcesz. Może potem, może cię coś dobrego dla nas w życiu uśmiechnie. Mam najlepszą wiarę w naszą przyszłość i nie chcę ciebie skuwać. Pragnę jeno przyciągać, byś się nie oddalał z mojej przyczyny. Z twojej przyczyny? Kasiątko drogie, jesteś dzieckiem, mówiąc nawet coś podobnego. Czyż to ty mnie oddalasz? Nigdy. Wyrzucam sobie, że właśnie ja, skoro nie zdołałam zatrzymać ciebie. Ależ mylisz się, Katie. Nic mnie zmienić ani powstrzymać nie zdoła. Bo to wszakże moja natura, moja chimera, więc równoważnik, jedna całość. Z przyrodzoną siłą natury nie ma walki. Kasia nagle przypomniała sobie słowa Dębosza, wypowiedziane w Wenecji. Pani go nie ocali, bo to nie dur, to natura. Wstrząsnęła się. Jakąż on posiadał moc intuicji. Drżysz, Kasiątko, widzę, że mi nie ufasz. To słuszne. Czyż ja sam sobie ufam? Gdyby tak, mógłbym się zdobyć na jakąś wolę. Można się zawsze zwalczyć, opanować nawet chimerę. Nie wierz temu, moja droga. Może potrafią to ludzie bardzo trzeźwi, o nerwach ze stali, ale tacy nie znają chimery tak samo, jak ja nie znam walki ani opanowania. Jakże ci dwaj ludzie różnią się od siebie, pomyślała znowu Kasia. Obecnie, prócz rozkoszy odzyskania ciebie, mówił Var z ożywieniem, mam jeszcze inną ideę fix, bardzo żywotną. Jaką? Spytała z leciutkim odcieniem nadziei w głosie. Mam przeczucie, że wygram dużo. Wygrasz? Co wygrasz? W karty. Wiesz, to fascynujące. Ostatnio w Wiedniu nie wiodło się mnie, no ale byłem zdenerwowany. Korowicini ograł mnie bezczelnie, zrulował moją kieszeń do reszty. Włoszysko wszystkim tam dał się we znaki, no ale czeka go odwet na całej linii. Kasia przeraziła się. Powstała szybko z kolan męża i złożyła przed nim ręce. Var, na miłość Bożą, co ty mówisz? Co zamierzasz? Przepłukać kabzę Korowiciniego i odebrać mu tylko to, co zabrał ode mnie, a jeśli się uda, oddać pięknym za nadobne. Warty, zaniechasz tych myśli? Ogarnęła jego głowę ramionami, twarz przytuliła do jego twarzy. To nie jest twoja natura, War, mój najdroższy. Tyś nie grał nigdy, pamiętasz? Zawsze ironizowałeś z graczy, nazywałeś taką namiętność usankcjonowanym rozbojem. Czyżbyś ty teraz? To nawet chimerą twoją nie może być nigdy, bo to przeciwne twoim przekonaniom i naturze twojej, zbyt wytwornej. Zebrzydowski zaśmiał się i ucałował żonę. Kachna, nie przejmuj się. Cóż znowu, nie grałem dawniej i nikt mnie tak podle nie obrabował, ale gdy mnie ubliżył, to mu dawałem wpysk, pardon, i wyzywałem na pojedynek. Korowicini ubliżył mi, ograwszy mnie do szczętu. Tego płazem nie puszczę, chcę odwetu. Nie patrz na mnie tak boleśnie, Kasiątko, jeszcze nie jadę i może na całą tę sprawę rzucę zasłonę albo w inny sposób Włoch odpłaci? No, nie przerażaj się, jesteś prześliczna, z tą chmurą w oczach masz powab niesłychany i bierzesz mnie. Ach, jak ty mnie bierzesz, Katie! Jakkolwiek War zdawał się znowu być oddany Kasi, wrażenie jego pogróżek pozostało bardzo przykre, i Kasia uczuła nowy niepokój, dręczący ją niewypowiedzianie. Wkrótce po ich powrocie Kromiłów zaroił się od gości. Bawili tam Mochyńscy, Krystyn Zachojski, pani Beata Zebrzydowska i kilka innych osób młodych i wesołych. Zabawom, wycieczkom konnym i autami, grze w tenisa i w bilard nie było końca. Kasia ożyła po dawnemu, promieniała radością, że War się bawi z humorem, ale gdy posępniał, Kasia drżała z lęku o niego. Owe zaś napady jego zdenerwowania powracały coraz częściej. W tymże czasie Kasia raz jeden z bratem swoim pojechała do Lwowa. Postępy przy budowie zachwyciły ją. Dziękowała gorąco Dęboszowi za jego zajęcie się tak gorliwie powierzoną mu pracą. Ale w nim dostrzegła zmianę, ogromną, aż ją to zaniepokoiło i przykro dotknęło. Andrzej był sztywny, oficjalny, nawet często szorstki. Tego względem siebie nie znała zupełnie. Przez krótki czas spotkania zauważyła, że on unika jej wzroku i że nawet z Zachojskim był swobodniejszy niż z nią. Nie chciała dociekać przyczyn tej zmiany i z najwyższym zdumieniem, nawet pomimo, że była nieco urażona, odczuwała głęboko na dnie serca ukrytą radość, że on jest taki właśnie, a nie inny. Sama nie miała również wobec niego dawnej pewności siebie, a nawet, gdy on badawczo na nią spojrzał parokrotnie, nie wiedzieć dlaczego zmieszała się. To ją zirytowało. Gdy pytała o Tomka, Andrzej odrzekł pogodniej: dobrze się czuję, tylko tęskni do pani. Matka moja troszczy się o niego jako syna, z bratem się zaprzyjaźnił, zresztą jest wśród swoich, więc mu i dobrze. Jak to, czy on krewny pana inżyniera? Zapytał Krystyn. Nie, ale pochodzeniem jesteśmy równi, to najlepsze, a może i najbliższe pokrewieństwo. Kasia zacięła usta. Krystyn rozprawiał na ten temat z Andrzejem, ale Kasia odeszła. Było jej przykro. Podrażniona pytała Dębosza przed rozstaniem nazbyt troskliwie, czy kierownictwo robót we Lwowie nie męczy go i czy ona nie nadużywa jego grzeczności. Bo sądzę, z dzisiejszego nastroju pana obawiam się, że go wyzyskuje. To byłoby dla mnie zbyt dręczące i musiałabym jakoś zaradzić. Dokończyła trochę nerwowo. Proszę być spokojna. Obiecałem, podjąłem się tej pracy i wypełnię do końca. Nie rządzę się fantazją ani kaprysem. O nastrojach żadnych nic nie wiem. Dane słowo jest moim obowiązkiem i prawem. On się chimerą nie rządzi. Nie zna jej, jak mówił War, pomyślała Kasia, ale nerwów i on nie ma ze stali. I rozumiała już doskonale zmianę usposobienia, jakiemu uległ Andrzej. Jakże ci dwaj ludzie różnią się zasadniczo, nurtowała w niej uparta myśl.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkównej.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: dam, monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur dam.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

0: Marianno, o Marianno, smutny siedzi sam. Więc nie zwlekaj dłużej, pobiegnij tam. Obiecał, że
1: Marianna,
0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna biegnie znów nad morzem.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna,
1: Marianna.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.
1: Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się czy w sypialni, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów twarz zawierusza, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegom to tuszem, że tylko w połowie. Wniosek? Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyno, wespół uwielbiać jest lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się jeszcze w sypialni, niech w uczuciu wspiera wierny ciem druh.

0: A kiedy rzuci się w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to przytyczek. Wniosek? Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się już zbialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh, bo pojedynczo się dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz, więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc, i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc, i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc.
1: Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

dalej iść, którędy ani po co, gdy los me jutro krył przed moim dziś.

uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to